Kasia Mikołajczyk. Rozmowy o zdrowiu przy ciepłej wodzie. Nowy sezon, nowi goście. Porozmawiamy o zdrowiu, pasjach, kreowaniu nowej rzeczywistości. Zapraszam w co drugą środę o godzinie 19 na żywo. Do usłyszenia!

Zapraszam Was do podcastu W Magicznym Kręgu w Radio Cenzura. Tu dzielę się moją wiedzą, doświadczeniem, sercem. Opowiadam o warsztatach, o życiu, dotykam naszych emocji. Czasem wpadnie miły gość, by podzielić się z nami tym, co wartościowe. Często wplatam dużo o prywatności, bo mówicie, że tu też odnajdujecie to, co ważne dla Was. Wasz feedback wiele dla mnie znaczy. Rozgość się. Zostań ze mną. Posłuchaj. W każdy poniedziałek godzina 20 irlandzkiego czasu, 19 czasu polskiego. W magicznym kręgu Maja Izabela Zachorska.

Witam serdecznie na antenie Radia Cenzura. Chciałbym Państwa zachęcić do słuchania i oglądania moich spotkań pod tytułem Tajemnice Myśli. Są to spotkania tak naprawdę ze zrozumieniem, czym są nasze myśli, skąd pochodzą, co można z nimi zrobić, jak funkcjonować w ogóle w świecie myśli i czy nasze myśli mają jakiś kontakt ze świadomością naszą i tą świadomością wszechświata. Zapraszam serdecznie na te spotkania i z tej strony chciałbym jeszcze powiedzieć jedną rzecz, że nasze samopoczucie bardzo, ale to bardzo zależą od naszych myśli. Zapraszam serdecznie, Maciej Witkowski.

Witam serdecznie na antenie Radia Cenzura. Chciałbym Państwa zachęcić do słuchania i oglądania moich spotkań pod tytułem Tajemnice Myśli. Są to spotkania tak naprawdę ze zrozumieniem, czym są nasze myśli, skąd pochodzą, co można z nimi zrobić, jak funkcjonować w ogóle w świecie myśli i czy nasze myśli mają jakiś kontakt ze świadomością naszą i tą świadomością wszechświata. Zapraszam serdecznie na te spotkania i z tej strony chciałbym jeszcze powiedzieć jedną rzecz, że nasze samopoczucie bardzo, ale to bardzo zależą od naszych myśli. Zapraszam serdecznie, Maciej Witkowski.

Wszyscy boją się nawet pomyśleć o cenzurowaniu treści, a każdy to robi. Radio Cenzura to jedyne radio w Polsce, które wszystkie treści cenzuruje otwarcie. Nie bójcie się, cenzura was pozwoli.

niepotrzebne, nikomu niepotrzebne są. Uszczypliwości, pstryczki w nos, opinie byleby coś od siebie wrzucić.

Zebrałem już walizki, by wyjechać stąd. Rzucić ręcznik. Zawsze fajniej, gdzie nas nie ma. Gdzie spływa pod...

Wszyscy boją się nawet pomyśleć o cenzurowaniu treści, a każdy to robi. Radio Cenzura to jedyne radio w Polsce, które wszystkie treści cenzuruje otwarcie. Nie bójcie się, cenzura was pozwoli.

nawet pomyśleć o cenzurowaniu treści, a każdy to robi. Radio Cenzura to jedyne radio w Polsce, które wszystkie treści cenzuruje otwarcie. Nie bójcie się, cenzura.

Oh no, baby, let's play now.

Ściabej tych skrajnie z lewej, ściabej tych skrajnie z prawej. I jej ruch, jak jesteś z nebej, co myślisz, że ma monopol naprawdę? Nie chcę żyć z butem na gardle, wyłodreś wasz mentalny karce.

zabrać, urwać im łeb jak modliszka. A teraz pomyśl o sobie i się nie skupiaj na innych. Zerwij psychiczną obrożę i biegnij przed siebie jak wilki. Spróbuj się odciąć od wszystkich, którzy na tobie wiszą jak kleszcze. Kto ma dla ciebie prawdziwą wartość, a kto jest na

0: Radio Cenzura. Nie przegap swojego ulubionego utworu.
1: Muszę pomóc, żebym wyszedł z moich chorych.

Wszyscy boją się nawet pomyśleć o cenzurowaniu treści, a każdy to robi. Radio Cenzura to jedyne radio w Polsce, które wszystkie treści cenzuruje otwarcie. Nie bójcie się, cenzura.

Radiocenzura. Cenzurujemy zawsze i wszędzie. YouTube, Facebook czy Google. To amatorzy. My cenzurujemy profesjonalnie. www.radiocenzura.pl

Hemos

Wszyscy boją się nawet pomyśleć o cenzurowaniu treści, a każdy to robi. Radio Cenzura to jedyne radio w Polsce, które wszystkie treści cenzuruje otwarcie. Nie bójcie się, cenzura.

Tu Agnieszka z audycji Odkryj w sobie moc. Jeśli szukasz przestrzeni, w której możesz na chwilę się zatrzymać, posłuchać inspirujących rozmów, odnaleźć spokój i wrócić do siebie, to serdecznie zapraszam Cię do naszej audycji. Razem z Anią na antenie Radia Cenzura co dwa tygodnie dzielimy się tym, co pomaga nam i innym wracać do wewnętrznej siły, zrozumienia, równowagi i spełnienia, żyjąc w zgodzie ze swoją autentycznością. A jeśli szukasz jeszcze więcej inspiracji, koniecznie zajrzyj na stronę www.radiocenzura.pl albo odwiedź kanał Radia na YouTube. W ramówce znajdziesz wiele wyjątkowych audycji dla każdego, kto chce żyć bardziej świadomie i czerpać z treści, które poruszają, skłaniają do refleksji i wnoszą prawdziwą wartość oraz nową perspektywę. A tymczasem do usłyszenia w Odkryj w sobie moc.

0: Radio Cenzura. Twoja ulubiona muzyka bez cenzury.
1: Cześć, tutaj Maciek Bąk. Zapraszam Was do posłuchania mojego nowego singla Kolejny rok upłynął w Radiu Cenzura. Pozdrawiam.

Radiocenzura. Cenzurujemy zawsze i wszędzie. YouTube, Facebook czy Google. To amatorzy. My cenzurujemy profesjonalnie.

Ciabej tych skrajnie z lewej, ciabej tych skrajnie z prawej. I ej, ruch, jak jesteś z nebej, co myślisz, że ma monopol naprawdę? Nie chcę żyć z butem na gardle, melodreś, pasz mentalny karcer.

urwać im łeb jak modliszka. A teraz pomyśl o sobie i się nie skupiaj na innych. Zerwij psychiczną obrożę i biegnij przed siebie jak wilki. Spróbuj się odciąć od wszystkich, którzy na tobie wiszą jak kleszcze. Kto ma dla ciebie prawdziwą wartość, a kto jest

Od dwóch każdego w końcu osaczy. Przyparci do ściany stajemy się łatwym celem na wszelkie owce. Ruch powiedz, jak długo pociągniesz, zanim cię w domu bez klamek umieszczą. Koleżko, ten utwór jest dokładnie o tym, na co mam i nie mam wpływu. Chcę pozbyć się wszystkich toksyn.

zagranych. Mój każdy grzech bliski mi jest, choć czasem bolą mnie rany.

wspaniała. Każda chwila brzmi jak reklama wakacji. Gdy wszystko się świeci, woweź mnie ze sobą. Zaczynam wątpić w szczerość tych relacji. Potrzebuję prawdy, nie iluzji zmysłu. Samotnego czasu, posiedzenia w ciszy, popatrzenia w myśli, odbicia na ścianie, zasłonięcia twarzy, gdy zechce.

Radiocenzura. Cenzurujemy zawsze i wszędzie. YouTube, Facebook czy Google. To amatorzy. My cenzurujemy profesjonalnie. www.radiocenzura.pl

0: może brzmię trochę jak boomer, a może trochę rozumiesz. Nie no, kurwa stary, kiedyś było lepiej, nie?
1: Nie chcę wracać do tych chwil, ale dzisiaj męczy mnie, myślę, że
2: usłysz więcej. Radio Cenzura.
3: Pozdrawiamy was serdecznie, nasi drodzy wierni, zwłaszcza ci, którzy nas ciągle słuchają, wierni słuchaczki i słuchacze. Pozdrawiamy was bardzo serdecznie. Temat dzisiejszego naszej audycji w Ogniu Prawdy brzmi: dokąd zmierzamy? Po prostu zamierzamy tutaj omawiać, porozmawiać o tym, nie tylko ja ze swojej perspektywy i podejrzewam tutaj moi pokulenci, którzy biorą udział w tej rozmowie, Jasiek, Michał i Łukasz, że nie będziemy tutaj rozmawiać, dokąd zmierzamy, w sensie tam absolutnym, może delikatnie to ze swoich perspektyw, swojego przekonania do tego nawiążemy, ale po prostu chcemy omówić to, dokąd zmierzamy w codziennym życiu. Jak wygląda nasze życie? Czemu mamy jakieś założenie tego, jak pragniemy, żeby nasze życie wyglądało, a czemu często tak nie jest? Co na to wpływa? I właśnie temu ten temat w dzisiejszej audycji zaproponowałem, żeby o tym porozmawiać. Bo się może okazać, że mądre polskie przysłowie, które brzmi diabeł tkwi w szczegółach, może być właśnie przyczyną tego, drobne, wąskie rzeczy, detale mogą wpływać na to, jak wygląda wasze życie, albo jak nie wygląda. Ach, bardzo by tego pragnęliście, żeby wyglądało tak, jak pragniecie, a wam to nie wychodzi. I właśnie o takich sprawach chciałbym dzisiaj porozmawiać tutaj z Michałem, Jaśkiem i Łukaszem. I pozdrawiam was serdecznie. I tutaj moi rozmówcy, którzy od długiego czasu biorą udział w tej audycji, też mają chęć przywitania się z wami. Panowie, przywitajcie się.
4: Cześć Boże, witam wszystkich.
5: Cześć Boże, dzień dobry, pozdrawiam wszystkich serdecznie w ten niedzielny, piękny poranek.
6: Dzień dobry, witam wszystkich i miłego słuchania.
3: No to zaczynamy, jak to jest już stałym punktem audycji Ogiem Prawdy. Zanim przejdziemy do sedna tematu, dam fragment wprowadzający z Biblii, jak to zawsze jest to moim zwyczajem. Dzisiaj będzie trochę dłuższy fragment, będzie praktycznie cały rozdział z takiej księgi, której bardzo rzadko czytałem, z Księgi Powtórzonego Prawa, rozdział 4, w oparciu o Współczesioną Biblię Gdańską. Przeczytam to, a później przejdziemy do sedna tematu. Czytam. Teraz więc, Izraelu, słuchaj nakazów i praw, które uczę wypełniać, abyście żyli i weszli i posiedli ziemię, które daje wam Pan, Bóg waszych ojców. Nie dodawajcie do słowa, które ja wam nakazuję, ani nie odejmujcie, abyście przestrzegali przykazań Pana, waszego Boga, które ja wam nakazuję. Wasze oczy widziały, co Pan uczynił z powodu Baal Peora. Jak każdego człowieka, który poszedł za Baal Peorem, Pan, twój Bóg, wytracił pośród was. A wy, którzy przyglądaliście do Pana, swego Boga, żyjcie wszyscy aż do dziś. Spójrzcie, nauczyłem was nakazów i praw, jak mi nakazał Pan, mój Bóg, abyście czynili w tej ziemi, do której wchodzicie, aby ją wziąć pod posiadanie. Przestrzegajcie więc ich i wypełniajcie je, bo to bowiem jest wasza mądrość i wasz rozum w oczach narodów, które usłyszą o wszystkich tych nakazach i powiedzą: zaprawdę, ten wielki naród jest mądrym i rozumnym ludem. Który bowiem naród jest tak wielki, by mieć bogów tak bliskich jak Pan, wasz Bóg, we wszystkich, ilekoć go wzywamy? Albo który naród jest tak wielki, by mieć nakazy i prawa tak sprawiedliwe, jak całe to prawo, które dziś wam przekłada? Tylko miej się na baczności i strzeż swej duszy pilnie, abyś nie zapomniał o tych rzeczach, które twoje oczy widziały i aby nie odstępowały one od Twego serca po wszystkie dni Twego życia, ale ucz ich swoich synów i synów swoich synów. Nie zapomnij o dniu, w którym stałeś przed Panem, Twoim Bogiem, na Chorebie, gdy Pan powiedział do mnie: zgromadź mi lud, aby im przekazać słowa moje, aby nauczyli się mnie bać przez wszystkie dni swego życia na ziemi i aby uczyli tego swoich synów. Wtedy zbliżyliście się i stanęliście pod górę, a góra płonęła ogniem, a po samo niebo okryła ciemnością, obłokiem i mrokiem. I Pan przemówił do was pośród ognia. Usłyszeliście dźwięk słów, lecz nie widzieliście żadnej postaci, tylko głos usłyszeliście. Wówczas oznajmił wam swoje przymierze, które nakazał wam wypełniać, 10 przykazań, które napisał na 2 kamiennych tablicach. W tym czasie Pan rozkazał i nauczyć was nakazów praw, abyście wypełnili w ziemi, do której idziecie, aby ją wziąć w posiadanie. Szczerzcie więc pilnie swoich dusz, gdyż nie widzieliście żadnej postaci w dniu, w którym Pan przemówił do was na Chorebie spośród ognia. Abyście się nie zepsuli i nie czynili sobie rzeźbionego posągu, podobizny wszelkiej postaci, kształcie mężczyzny lub kobiety, kształcie jakiegokolwiek zwierzęcia, które jest na ziemi, kształcie jakiegokolwiek wielkiego ptaka skrzydlatego, który lata w powietrzu, kształcie czegokolwiek, co pełza po ziemi, kształcie wszelkiej ryby, która jest w wodach pod ziemią. I abyś, gdy podniesiesz swoje oczy ku niebu i ujrzysz słońce, księżyc, gwiazdy, cały zastęp niebios, nie dał się zwieść, abyś oddał im pokłon i służył im, ponieważ Pan Twój Bóg przydzieli je wszystkim ludziom pod całym niebem. Lecz Pan wziął i wyprowadził z pieca do topienia żelaza z Egiptu, abyście byli ludem jej dziedzictwem, jak dziś jesteście. I Pan rozgniewał się na mnie i z waszego powodu i przysiągł, że nie przejdę Jordanu, nie wejdę do tej dobrej ziemi, którą Pan, Twój Bóg, daje Tobie w dziedzictwo. Ja bowiem umrę w tej ziemi, nie przejdę Jordanu. Wy zaś przejdziecie i posiądziecie tą dobrą ziemię. Szczerzcie się, abyście nie zapomnieli o przymierzu Pana, waszego Boga, który jest z wami za was, i nie czynili sobie żadnego rzeźbionego posągu lub podobizny czegokolwiek, czego ci nakazał Pan Twój Bóg. Bo Pan Twój Bóg jest ogniem trawiącym, Bogiem zazdrosnym. Gdy urodzisz synów i wnuki i zestarzejecie się w tej ziemi, jeśli postępujecie i uczynicie sobie rzeźbiony posąg lub podobiznę czegoś i dopuścicie się zła w oczach Pana, swego Boga, pobudzając Go do gniewu, bo biorę dziś na świadków przeciwko wam niebo i ziemię, że prędko wyginie doszczętnie z ziemi, do której przejdziecie przez Jordan, aby posiąść, i nie przedłuży w niej swych dni, bo zostaniecie całkowicie wytępieni. Pan rozproszy was między narodami i mało was zostanie pośród narodów, do których Pan was zaprowadzi. Tam będziecie służyli Bogom, dziełom ludzkich rąk, drewnu, kamieniu, które nie widzą i nie słyszą, ani nie jedzą i nie wąchają. Jeśli jednak stamtąd będziesz szukać Pana, swego Boga, wtedy znajdziesz Go. Jeśli będziesz Go szukał całym swym sercem, całą swą duszą, gdy znajdziesz się w ucisku, spotka Cię wszystko, co w ostatnich dniach, jeśli wtedy zawrócisz do Pana, swego Boga, i będziesz słuchać Jego głosu, ponieważ Pan Twój Bóg jest miłosiernym Bogiem, nie opuści Cię, ani Cię nie zniszczy, ani nie zapomni o przymierzu z Twoimi ojcami, którzy im przysiągł. Zapytaj się bowiem dawnych czasów, które były przed Tobą, od dnia, kiedy Bóg stworzył człowieka na ziemi i od jednego krańca nieba do drugiego krańca. Czy stała się kiedykolwiek rzecz podobna do tej tak wielkiej, albo czy słyszano kiedykolwiek o czymś takim? Czy słyszał kiedykolwiek jakiś naród głos Boga mówiącego spośród ognia, jak Ty słyszałeś, i pozostał żywy? Albo czy Bóg Twój spróbował przyjść i wziąć sobie naród spośród innego narodu przez doświadczenia, przez znaki cuda, przez wojny, potężną ręką i wyciągnięte ramienie wśród wszelkich strasznych dzieł, jak wszystko, co na Twoich oczach Pan Twój Bóg uczynił dla was w Egipcie? Tobie to ukazało się, abyś wiedział, że Pan jest Bogiem i nie ma prócz niego innego. Dał ci słyszeć twój głos z nieba, aby cię pouczyć, a na ziemi ukazał ci wielki ogień i usłyszałeś głos pośród ognia. Ponieważ umiłował twoich ojców, wybrał ich potomstwo pośród nich i wyprowadził cię z Egiptu przed swoją wielką mocą, aby wypędzić przed tobą narody większe i potężniejsze od ciebie, aby cię wprowadzić i dać ci ziemię w dziedzictwo, tak jak jest to dzisiaj. Poznaj więc dziś i weź sobie to do serca, że Pan jest Bogiem, wysoko na niebie i nisko na ziemi i nie ma innego. Przestrzegaj więc Jego przykazań i nakazów, które dziś tobie nakładam, aby dobrze się powodziło tobie, twoim synom, po tobie, aby też przedłużył swe dni na ziemi. Już będę kończył. Które Pan Bóg twój daje tobie przez wszystkie dni. Wtedy Mojżesz, no, na tym poprzestanę. Wybrałem taki fragment, który może się wam wydawać, że nie do końca pasuje do tematu, o którym tutaj omawiamy. Dobrze myślę, panowie? Że może to nie pasować do końca zbytnio do tego, o czym chcę rozmawiać z wami dzisiaj?
4: Właściwie pasuje.
3: No to właśnie.
4: To jeden z wielu elementów, który składa się na cały temat.
3: Bardzo się cieszę, że to jednak dostrzegacie. Bo myślę, że niektórym to może nie pasować. A tam właśnie jest bardzo wyraziście pokazana droga i jednostki, i też całej zbiorowości, które stanowią te jednostki w długim i w krótkim przedziałach czasu. I żeby przejść już do samego tematu, panowie, czy żyjecie życiem, którym chcieliście zawsze żyć? Na dzisiaj. Czy żyjecie takim życiem, jakiego tam kiedyś sobie ułożyliście w swoim sercu, w swojej głowie, to, że będzie to dla was szczęśliwa droga, że będziecie w tym szczęśliwi? Czy żyjecie tak dzisiaj? Albo czy
5: może
3: podążacie?
5: Ja się pierwszy.
3: Proszę,
5: że ja się pierwszy wypowiem. Jako, że jestem na emigracji, tak, zawsze marzyłem o tym, żeby żyć na emigracji. Taka moja krótka odpowiedź, a tak poważnie. No. Myślę, że każdy z nas, będąc dzieckiem, marzy o tym, żeby być tym czy tamtym, robić to czy tamto, a tak naprawdę, kiedy kończymy szkołę, idziemy do pracy, zderzamy się z tą szarą rzeczywistością, która po prostu czasami nas wali takim niezłym obuchem w głowę i prostuje nam wszystkie marzenia. Nagle się okazuje, że oczywiście zarabiasz jakieś pieniądze, ale po drodze jeszcze musisz kupić sobie, nie wiem, jakieś buty, jakąś bluzkę, czasami się coś zepsuje, trzeba naprawić. Takie proste rzeczy, proza życia, jak to się mówi, tak? Nagle się okazuje, że z tej twojej wypłaty zostaje, powiedzmy, nie wiem, 10-15%, jak masz szczęście, jak nie jesteś rozrzutny. I nagle się okazuje, że to ci musi wystarczyć na cały miesiąc i jeszcze dobrze było z tego coś jeszcze odłożyć, nie? No. Także tak, zawsze marzyłem, żeby być emigrantem, dorabiać inne narody i żyć na czymś. Dorabiać czyjś ludzi, o tak. Zawsze o tym marzyłem. Nie, oczywiście, oczywiście zgrywam się tutaj w tym momencie, tak, ale myślę, że w dzisiejszych czasach dużo się dzieje na świecie i świat zwyczajnie powoli chyba dostaje zatyczki, tak obserwując zarówno młode pokolenie, jak i starsze pokolenie.
3: Rozumiem. To jeszcze ci zadam jedno pytanie, które, panowie, będzie też skierowane do was. Poza tym pierwszym pytaniem, które wcześniej padło, na które Łukasz odpowiedział. A dokąd zmierzasz, Łukasiu? Czy masz jakiś punkt, do którego, nie mówię, że tam chciałbyś przycumować i w sensie ostać, Czy jest jakiś punkt, do którego zmierzasz? Masz jakiś ukierunkowany punkt, który chcesz osiągnąć? I nie chodzi o jakiś taki krótkoterminowy, a taki długoterminowy
5: czas. Zdrowy człowiek, tak. Zdrowy facet, każdy zdrowy człowiek ma jakieś tam swoje marzenia, aspiracje, które gdzieś go tam napędzają, bo tak jak dzisiaj miałem taką rozmowę tutaj ze swoimi współlokatorami, że dobrze jest po prostu mieć jakieś marzenia, nawet jeśli one są nawet nierealne na tą chwilę, ale dobrze po prostu je mieć, bo dzięki temu masz jakieś takie paliwo, które cię napędza. Ja takie marzenia, aspiracje na pewno posiadam. Powiem tak, kiedyś miałem inne marzenia. W toku postępowania, że tak powiem, w czasie, udało mi się je zrealizować. Zrobiłem miejsce na nowe i kiedy uda mi się je zrealizować, zrobię miejsce na kolejne. Więc tak, mam jakieś aspiracje, mam jakieś marzenia, mam jakiś cel, do którego dążę. Z tym, że po prostu nie jest on taki jakby konkretnie założony w czasie, tak? W związku z tym, że nie mam jakby własnej rodziny na utrzymaniu, też jakby jestem takim wolnym człowiekiem, że po prostu ja sobie jestem sam sterem, żeglarzem i kapitanem i tak dalej. Mogę realizować to, co chcę, natomiast to nie jest coś, co do końca mnie satysfakcjonuje. Wiadomo, że jak to się mówi, że każdy facet musi postawić dom, posadzić drzewo i spłodzić syna. No, z tym może być problem, nie? Ale to jest jakby zupełnie temat na oddzielną audycję. Ten temat też wymaga jakby oddzielnej dyskusji. Bo to są rzeczy, które się dzieją niezależnie ode mnie i po prostu nie mam na to wpływu. Mogę tylko tyle tak słowem takim z wstępu powiedzieć, że no, dzisiaj trudno jest ludziom powiedzieć, co jest kim jest mężczyzna, kim jest kobieta. Co dopiero jeszcze zakładać rodzinę, czy mieć jakieś wartości, które wiesz, które potrafią utrzymać związek. O tak.
3: Dziękuję ci, Łukaszu. Jeszcze mam przygotowane jedno pytanie, ale na razie je zostawię. To teraz może Michał? Zrobię taki ten. Michał, może ty. Została ci chyba ostatnia rzecz na liście. Raczej, czy spełniłeś już ten? Posadziłeś drzewo? I masz już całą listę wypełnioną?
6: To znaczy, nie posadziłem drzewa na swoim podwórku, ale drzewa już sadzałem, także spoko.
3: No to chyba listę masz zamkniętą.
6: W każdym bądź razie...
3: Jako jedyny z nas.
6: Jeśli chodzi o mnie, to... Bogu nie udało mi się spełnić moich marzeń gdzieś z młodości. Bo jak teraz na to wszystko
3: patrzę,
6: perspektywy i z wiedzą, jaką już mam, uważam, żeby to było bardzo cięższa droga i prawdopodobnie nie znalazłbym się w tym miejscu, w którym jestem, a już bym się nie zamienił żadną inną ścieżką, żeby dojść do tego, gdzie jestem. Więc może to jest takie trochę w sumie nowe, ale ja naprawdę marzyłem, żeby być tam, powiedzmy, dobry w tym, co robiłem. I robić tam karierę i szczerze mówiąc całe szczęście dzięki Bogu, że się nie udało. Możecie mnie ciągnąć za język co z tym, ale tak dokąd zmierzamy, no wydaje mi się, że każdy człowiek się rodzi z jakimś tam już bagażem, który musi ściągnąć, zrzucić się. Nie? Dlatego mamy los jakiś tam i każdemu człowiekowi jest coś pisane. I jest gdzieś tam takie przysłowie, nawet wczoraj o tym chyba z Łukaszem rozmawiałem, że jak jesteś na właściwej drodze, to niewidzialna ręka ci pomaga. Także szukać tej niewidzialnej ręki, bo jeśli widzisz przeciwieństwo od początku, to jest też już jakiś znak. No, nie wiem, to chyba tyle na razie.
3: Dobrze.
6: Kwestie, które można by długo rozwijać.
3: Będziemy zaraz to bardziej, będziemy.

0: całą ścieżką, którą żyjemy i obieramy sobie cel. Tutaj zacytowany przez ciebie fragment z Biblii właściwie no, porusza tylko jeden z takich punktów. Tutaj chodzi o posłuszeństwo Bogu. Masz jasny, klarowny plan, co robić, jak robić, dokąd zmierzać, ale to jest tylko jeden z wielu, wielu, powiedzmy, punktów, determinantów, rzeczy, które wpływają na nasze decyzje, na które no właściwie nie mamy wpływu. Jak się rodzimy, ja tam nie wiem, nie widzę, że jak Michał powiedział, że mamy jakiś bagaż czy coś do zrobienia, ani nawet jakiegoś planu. Ja tego nie widzę, a po prostu kształtuje nas od samego urodzenia środowisko i wszystko, co nas otacza. I w związku z tym zależy właśnie, w jakich tych warunkach się wychowujemy, jak to życie wygląda na tym poziomie właśnie i na tej podstawie rodzą się nasze pragnienia i nasze marzenia. I właściwie są bardzo często niezależne od nas. To właśnie duże rzeczy wpływa na to. Ostatnio takie ciekawe powiedzenie słyszałem, że zdrowe dziecko ma milion marzeń, za to chore dziecko ma tylko jedno. I to już taki jeden determinant, który no właściwie człowiek nie ma wyboru, żeby sobie mógł pomarzyć, czy tam spełniać swoje cele, kiedy jest chory i coś boli. Także są to rzeczy właściwie niezależne od nas. I tyle. A jeśli chodzi o mnie, o moje marzenia, oczywiście każdy ma marzenia. Ja zawsze chciałem być od dziecka obrzydliwie bogatym człowiekiem, jak mój ojciec. Znaczy nie to, że mój ojciec był bogatym człowiekiem, on też chciał być. A dzisiaj właściwie to się dużo nie zmieniło. Rodzimy się w świecie, w którym trzeba za wszystko płacić, żeby zrealizować jakieś swoje marzenia, żeby korzystać z tego życia. No niestety jest to okraszone cierpieniem, bólem. Trzeba iść do pracy, trzeba robić rzeczy, których nie chcemy, żeby później móc robić te, które chcemy i które lubimy. I właściwie z mojego punktu widzenia, tak patrząc na ludzi, na siebie samego, właściwie zmierzamy tam, gdzie będzie nam dobrze. Właściwie mieszając wszystkie filozofie, jakby na to nie patrzeć, to unikamy bólu, a dążymy do tego, żeby było przyjemnie i fajnie. I właściwie to staram się realizować. I z wiekiem priorytety się rzeczywiście trochę zmieniają. Nie wygląda to tak. Już człowiek nie myśli o tym, że będzie chciał być komandosem, strażakiem czy kimś tam. No w tym momencie się patrzy trochę bardziej rzeczami przyziemnymi i właściwie za bardzo nie chodzi więcej o to, żeby po prostu zarabiać pieniądze i godnie żyć. I właściwie nie o to chodzi. Byle nie bolało i było przyjemnie. No, tak bym to powiedział z punktu widzenia utylitarysty, czy powiedzmy wolnościowca. I właściwie I czy jestem zadowolony, czy idę tam, gdzie chciałem, czy realizuję swoje cele, no staram się, ale no życie zwykle robi tutaj pod górkę i nie jest tak. Zresztą mało jest, podejrzewam, ludzi, którzy są zadowoleni ze swojego życia, którzy są tam, gdzie by chcieli być, bądź są tam, gdzie chcą być. Nawet jeśli zadajesz pytanie, mało kto się chce przyznać do tego, że nie lubi swojego życia, to zwykle słyszę w odpowiedzi, tak, ja lubię swoje życie, nic bym nie zmienił, nawet wszystkie błędy, które popełniłem, to zostawiłbym tak, jak było, ponieważ jestem tu, gdzie jestem i właściwie to tak powinno być. Ale pada pytanie pomocnicze, czy jeżeli tak ci się podoba twoje życie, to byłbyś w stanie, powiedzmy, przeżywać je w nieskończoność, w każdym szczególe tak samo, już wiecznie, tylko i wyłącznie to życie i tam i z powrotem. No to wtedy się okazuje, że no niestety w tej skali 1 do 10 to daję sobie 2 i raczej nie. Także świat tak wygląda i niewiele mamy wspólnego z tym, co naprawdę chcemy, tak mi się wydaje.
1: Rozumiem. Widzę, że przyjąłeś ode mnie dzisiaj moją... Myślałem, że już z automatu rolę tego ponuraka, sorry, że tak mówię, nie, że śmieję się, że ponuraka, ale takiego pesymisty, nie? Bo zawsze ja tutaj ty tak zawsze, wiesz, tak optymizmem, ja z naszej audycji tak próbowałem zakończyć, a ja zawsze musiałem tą łyżkę tego dziegciu dołożyć albo wyciągnąć i powiedzieć takie, niezbyt przyjemne dla słuchaczy z rzeczy, a dzisiaj to ty mnie zaskoczyłeś, ale rozumiem twoje stanowisko. Wiem, z czego wynika. Bardzo dobrze.
0: Realnie trzeba patrzeć, życie jest surowe.

0: twarde krwiożersze niestety, no, trzeba z tym jakoś dealować.
1: Rozumiem. Mam taką prośbę, panowie, odnośnie tych pytań, które wam zadałem, nie? To może wy, może któryś z was mnie tak właśnie trochę podgrilluje, jak was, ja was podgrillowałem przed chwilą. To tak głupio mi tak mówić sam od siebie, wiecie, tak.
0: Może pan odpowiedz, czy ty jesteś zadowolony, czy jesteś tam, gdzie chciałeś być?
1: Powiem tak. Jestem zadowolony ze swojego życia. Biorąc na poprawkę tego, co powiedziałeś, jestem z grubsza. Na to mogę powiedzieć. Nie mogę powiedzieć, że w każdym momencie swojego życia jestem zadowolony. Bo ten... Z pełną świadomością powiem, że pewne negatywne, bardzo nieprzyjemne dla mnie doświadczenia, które, i nie mówię o krótkotrwałych, że tam zombolał czy coś takiego, tylko mówię o takich długotrwałych okresach nieprzyjemności dla mnie. W zdecydowanej większości były przydatne. Były przydatne. Bo gdyby nie te doświadczenia, to nie poznałbym was. Może bym był... To jest te może. Te spekulowanie. Ale po prostu nie poznałbym was na przykład. Ludzi, którzy mają głęboko zakorzenione poczucie wolności. Niekoniecznie co do szczegółów pokrywających się z moim poczuciem wolności, ale świadomych wolności. A z własnego doświadczenia wiemy o tym, że takich osób wiedzących, jak po pierwsze funkcjonuje świat. To, co ty, Jaśku, przed chwilą powiedziałeś, zwłaszcza mający taką taki jasny punkt. Bo myślę, że taki punkt, jaki Jasiek tutaj przedstawił, mamy każdy z nas tutaj i większość słuchaczy i słuchaczy. Taki punkt, jak też zawarł tutaj Łukasz i Michał, też mam. Czyli pokazuje to też, że jesteście nie tylko wolnymi, świadomymi ludźmi, ale też jesteście inteligentnymi ludźmi. A takimi ludźmi się lubi otaczać. Z takimi ludźmi lubię rozmawiać, jeżeli jest możliwość spotykać. Inaczej, przebywać i mieć wokół siebie. Bo to właśnie tak są ludzie...
0: Pytanie pomocnicze, przepraszam. Czy jesteś w stanie sobie wyobrazić sytuację, w której poznajesz nas bez tych wszystkich przykrych, negatywnych doświadczeń? W świecie, w którym po prostu może być po prostu lepiej, bez tego cierpienia.
1: Wiesz, co ci powiem? Widzisz, Jaśku, to może... Ten wątek zostawimy zaraz, jak przejdziemy do tych bardziej szczegółowych zagadnień.
0: Okej.
1: Okay. Dobra? Ale ci powiem. Podejrzewam, że nie.
2: A ja mam pytanie do Jasia, bo Jasiek powiedziałeś, że nie czujesz żadnego bagażu ani nic. A czy cierpienie nie jest bagażem?
0: Nie powiedziałem Boga, tylko nie widzę tego, że mamy jakiś bagaż, jak się rodzimy, że mamy coś tam.
2: No dlatego mówię, że
0: nie, ogólnie. No.
2: A czy nie uważasz, że rzeczy nieprzyjemne w życiu to jest twój bagaż?
0: To są po prostu doświadczenia. Tyle.
2: No tak, ale musisz akurat je przeżyć i akurat dlaczego takie i dlaczego ty i ludzie mają inne albo podobne, ale nie mają takich samych.
0: Michale, to też jest bardzo subiektywne, to jak takie... ty odczytasz doświadczenia.
2: No bo właśnie pamięć duszy jest bardziej subiektywna i ona nie pamięta twojego na przykład twojej poprzedniej historii jako na przykład osoby jakiejś takiej czy takiej, tylko pamięta jakieś subtelne doświadczenia, tak? Ma jakiś brak, który potrzebuje wypełnić, tak? Ja to tak rozumiem, dlatego dla mnie bagaż to nie jest jakaś fizyczna rzecz, którą trzeba nosić i faktycznie gdzieś tam zrzucać po kolei, tylko to są właśnie To jest wiele różnych rzeczy, które się na to składa. To jest to, gdzie jesteś, gdzie się urodziłeś, w jakiej rodzinie, z jakim otoczeniem, w jakim środowisku. To wszystko jakby jest, to ma wpływ na ten bagaż, nie? To jest tam spakowane do tego plecaka. Dlatego woli sprostowania.
0: Skąd wziąłeś to, że to jest jakiś plan Boży? Bo ja właśnie tego nie widzę. No są doświadczenia, jest ścieżka w życiu, rzeczy się dzieją, ale ja nie widzę, że to jest jakiś z góry plan. Ja nie wiem, skąd to wziąłeś i dlaczego tak myślisz, bo ja tego nie widzę. Absolutnie, po prostu no, widzę dziejące się
2: życie. To znaczy ja wziąłem to z logicznego prawa, które występuje na Ziemi, czyli prawa przyczynowo-skutkowego. Jeżeli coś naskrobałeś, na przykład, bo w sumie największym jakimś takim przewinieniem w tej grze jest to, że zadajesz Bogu towarzyszy, jakichś innych bogów, albo nie pozwalasz komuś się rozwijać, czyli utrudniasz komuś rozwój w jakiś tam sposób, świadomy lub nie. No i jeśli coś takiego robiłeś komuś kiedyś, i nie zdążyłeś za to, jakby, jak to się mówi młodzieżowo, beknąć, no to musisz za to beknąć później, tak? To jest takie moje rozumienie. Próbuję to jakoś licznie przetłumaczyć. Nie wiem, czy się udaje.
0: No, czyli po prostu jako osoba wierząca Boga, tego Boga wkładasz
2: się
0: w ten sposób, to widzisz, los... że ja tego nie mam, dlatego tego nie widzę.
2: Tak, tak.
0: To nas różni, to jest subiektywne i tyle.
2: Tak, tak.
1: To ty
2: no nie, tylko ja chciałem sprostować.
1: To jest głównie masz subiektywne. I tak, Jaśku, te doświadczenia były nieraz niepożądane, ale wyciągnąłem z tego bezcenną naukę. To, co ty powiedziałeś, Jaśku. Takie jest życie. I będą te rzeczy doświadczone. Czy w cudzysłowie wysyłane przez Boga Bogów, mówię to, nie, że Boga Bogów jako jedno, tylko mówię to albo Boga, albo Bogów, czy ślepy, ewolucyjny przypadek. Będzie to zsyłane. Będzie to w życiu. I to mnie nauczyło, nauczyłem się jednej rzeczy bezcennej, która niesamowicie mi zmieniła perspektywę w życiu. Niesamowicie. Że słowo cudzysłowo cierpienie nie ma tylko aspektu stricte negatywnego. Ona będzie miała stricte negatywny, kiedy będąc głupimi albo niestety będziemy ponosić konsekwencje, bo mamy jakiś kontakt z własnej woli, nie z własnej woli, czynników tworzonych przez innych i konsekwencji, będzie to bolało, jeżeli będę podobnie postępował, gdy te cierpienie, w cudzysłowie, bo to słowo cierpienie można bardzo szeroko rozumieć, będę na nie tak samo reagował. Czyli będę stosował metodę, tak jak ty, Jaśku, powiedziałeś, ucieczki do przodu i wejścia w strefę komfortu. Jeżeli to będzie główny cel pozbycia się cierpienia. I tak jest. To jest pierwsza podstawowa taka nasza reakcja, chyba od najmłodszych lat naszego życia, na cierpienie. A ja odkryłem, że cierpienie, jeżeli, zwłaszcza w swojej strony, ten mój udział do tego cierpienia, którym ja se włożyłem przez swoje decyzje. Jeżeli sobie to przetrawię, to moją decyzyjność, to automatycznie zmniejszam możliwość pojawienia się tego cierpienia w moim życiu. Wystąpienia. Ono wystąpi. Ale skala tego będzie, podejrzewam, mniejsza. Jeżeli się nauczę nie, jakby to mówić, wegetować, tylko pomimo cierpienia, które doświadczam, Nie pozwolę sobie, żeby te cierpienie zabrało we mnie to, co jest najlepsze we mnie. To się nauczę żyć z uśmiechem na twarzy, nawet jeżeli to cierpienie będzie długotrwałe w moim życiu. Jest to możliwe. A to mnie uzmysłowi to, co właśnie powiedziałem, najcenniejsze odkryłem, że cierpienie otwiera nieraz przed nami płaszczyzny naszej egzystencji, przekierowuje nas w zupełnie inne kierunki, płaszczyzny, w której byśmy nie poszli. Nie poszli. I mielibyśmy dalej zakodowaną sobie tą myśl, że mamy się skupiać na wygodnym, komfortowym życiu. A długotrwałe, komfortowe, nihilistyczne życie w takich warunkach prowadzi do kolejnej fizycznej zasady, do entropii. Zaczynamy się degenerować. Cierpienie jest czynnikiem, które może nas odnowić. Może tą entropię, też mówię o ogólnym zarysie, nie tylko fizycznym, może ją zatrzymać, albo nawet w pewnych momentach może ją cofnąć. Bo w organizmie, jeżeli boli ząb, albo palec, albo ucho, to co to jest? Ból, cierpienie, co to jest? To jest sygnał alarmowy, że dzieje się coś niewłaściwego. I taka osoba przy takich podstawowych rzeczach jak ból zęba, ból palca czy coś, jeżeli posiada sama swoją wiedzę w tym, jak sobie z tym radzić, to sobie poradzi. I ten ból zniknie. Uświadomi sobie, że jest jakaś część organu wewnątrz nas, organizmu, jakaś część, która choruje. Jeżeli nie jest głupi, nie jest wariatem, to po prostu bierze to i zwalcza tą chorobę. Czyli odwraca efekt entropii. Nie? I chce i odnawia to. Cierpienie i ból nie ma tylko wydźwięku negatywnego, bo to jest sygnał alarmowy, że żyjemy, jesteśmy w jakichś warunkach totalnie toksycznych, totalnie niszczących dla nas. I jeżeli naszym głównym celem, kończę swoją tą wypowiedź w tym wątku, jest za wszelką cenę wydobycie się z tego, żeby wrócić do strefy komfortu, no to możemy tak tym, jakby powiedzieć, tym bólem zęba, możemy się naszprycować jakimiś środkami przeciwbólowymi. Nie będzie boleć. Stefan komfortu wróci, ale konsekwencją tego będzie to, że się musimy szprycować jakimiś środkami przeciwbólowymi do momentu, aż już takim skrajnym, już tak nas to przymusi, że podejmiemy leczenie. I to jest głupi człowiek, dla którego komfort jest najważniejszą wartością, a nie rozwój. Bo mądry człowiek, to nawet jeżeli te zapobieżenie temu dalszemu bólowi, dalszemu cierpieniu na chwilę wywoła większe cierpienie chwilowo, ale wie o tym. Ale wie, że za tym długotrwałym, czyli mocnym, ale krótkotrwałym bólem będzie świadomy komfort. Nie szprycowanie się, nie jakieś tam zastępowanie tego, ucieczka do przodu, tylko świadome działanie. No to już jest czynnik rozwojowy. I dlatego mówię, Jaśku, że gdyby nie te doświadczenia, to dla mnie pewnie tą głównym czynnikiem odniesienia byłaby ta strefa komfortu. Miło, fajnie i wygodnie. Tylko jeżeli wchodząc w tą strefę komfortu, nie wchodzi się z jasnym planem, w cudzysłowie planem, jasnym przekazem tego, jak ja ten czas będę wykorzystywał. Bo to głównie chodzi o wolny czas, który sprawi nam satysfakcję, wykonując różne rzeczy. To my go przepalimy. Żyjemy, kończąc swoją wypowiedź, żyjemy na tle całych dziejów ludzkości. Żyjemy w wyjątkowym czasie. Żyjemy w czasie wolności, wolnego czasu. coś, co przez setki tysiące lat u takich śmiertelników jak my, z takiej pozycji społecznej, przy takim przedziale majątkowym, było luksusem. To był luksus zarezerwowany dla wąskich elit. I dlatego oni wyrobili takie przekonanie, że jeżeli pracujesz, praca jest czymś złym. I przepalali to na różne sposoby. I teraz i cały postęp technologiczny służy temu, żeby wykupić nam wolny czas. No i żyjemy w tym wolnym czasie. Że pomimo tej pracy, nie jest to praca po 15-16 godzin, czy kiedyś 12 godzin, przez 6-7 dni w tygodniu, przez dziesiątki lat. Robimy te 5-8 czasem w jakichś wyjątkowych sytuacjach 12 godzin. Robimy. Ale przedział czasu wolnego mamy gigantyczny w porównaniu do naszych chociażby ojców, dziadków, a już pradziadków to już nawet nie mówię. I jaki jest tego efekt? Jaki jest tego efekt? Mamy tego mnóstwo wolnego czasu, cała masa ma ludzi ilość wolnego czasu. I jak to wpływa? Wpływa to na to, że z mojego obrazu większość ludzi ten czas bezsensownie przepala. Nie mówię, że robi coś ten, ale widać to po efektach świata, w którym żyjemy. Bo gdyby to był twórczy czas w większości jednostek, które żyje na tym świecie, to automatycznie by się to też przełożyło na jakość życia i warunki życia w tym świecie. Bo nie możemy wszystko zwalać na tych naszych władców, mrocznych władców, którzy są nad nami, którzy nami manipulują jak kukiełkami. Nie możemy wszystkiego na nich zwalać. Część winy jest po ich stronie. Ale dużo jest po naszej stronie. Że ten bezcenny dar, najcenniejszy dar, jaki chyba ma człowiek w swoim życiu, czas, tak marnotrawimy. Bezsensownie marnotrawimy. Ale to już jest wątek na inną rozmowę. I chodzi, kończąc i dając ode mnie głos, panowie, chciałbym powiedzieć to, że tak, Jaśku, te doświadczenia były dla mnie potrzebne. Potrzebne, bo działają jak odnawiająco. Sprawiają, że pomimo tego, że tego może nie chciałem nieraz, uprzytomniły mi, jakich miałem położeniach się znajdowałem. I to spowodowało, że zmieniałem kierunek na bardziej świadomy. Że moje wybory w codziennym życiu były bardziej świadome. Nie mówię, że zawsze, ale większą świadomość. I efektem tego było to, że chociaż tak powiedziałem, poznałem was. Poznałem rzesze większe grono ludzi, którzy ma podobny zarys, tak jak my. Są inteligentni, wolni i mniej więcej wiedzą, dokąd zmierzają. I z takimi ludźmi chcę iść. I chociaż może nie jestem bogaty, nie mam jakiegoś tam... Z takimi ludźmi chcę iść. Bo mogę realizować te swoje cele jako jednostka i mogę też realizować się w większej społeczności, która też jest ważnym potrzebą i pragnieniem każdego człowieka, żeby się znaleźć w jakiejś społeczności, zbiorowości. I że ta zbiorowość będzie dawać mi to, co ja potrzebuję do tego świadomego, radosnego, szczęśliwego życia. To jest moja odpowiedź.
0: Ja jeszcze bym chciała ad vocem do tego, co powiedziałeś.
1: Dobrze.
0: Właściwie żyjemy w świecie, w którym cierpienie jest i cierpienia nie unikniemy. Ja bardzo byśmy nie tego nie chcieli. I tak jak powiedziałeś, cierpienie, ból jest tym sygnałem alarmowym i tutaj bym się w zasadzie zatrzymał i nie przewartościowywał tego właśnie cierpienia jako coś, co jest głównym, jedynym. Tak, powiem.
1: Nie jest się głównym, jedynym.
0: Jest, ja powiem tak.
1: Często najsilniejszym.
0: Tak. Jest najsilniejszym determinantem, który tak wpływa na nasze decyzje w życiu. I nie wierzę, że ani ty, ani ktokolwiek tutaj z was
1: chcecie być.
0: Na pewno nie. Tak, czy dążycie w swoim życiu do sytuacji, żeby bolało, bo to mnie czegoś nauczy. No tak nie ma.
1: Nie.
0: I właściwie w świecie, żyję w świecie, w którym jest cierpienie. Ja widzę, tak, można sobie przerobić, tutaj bolało, tam bolało. Teraz się uczę, jak dealować, żeby to się nie powtórzyło. Jeżeli wszystko u Ciebie działa w porządku i wyciągasz wnioski, to jest Twoja lekcja i ogólnie chodzi o to tylko, żeby sytuacja się nie powtórzyła, a ja widzę tutaj zbyt dużo, powiedzmy, tak zwanego cierpienia bezsensownego, które się dzieje, które nic nikogo nie uczy, które nic nikogo nigdy nie nauczy, które po prostu się dzieje i po prostu odchodzi. I powiem tyle, nie nadawałbym tutaj temu jakichś transcendentalnych...
1: Jaśku, powiem tak. Pomimo tego, panowie, jeszcze na chwilę tylko zabiorę głos, ad vocem krótkie. Pomimo twojego doświadczenia cierpienia i może bardziej ukierunkowanego, że nie ma w tym jakiejś większej celowości, bardziej przypadek.
0: Tylko tyle, co powiedziałem. To cierpienie ma cel taki, żeby cię nauczyć, jak funkcjonować w tym świecie fizycznym. Powiedzmy, jeżeli działasz dobrze, to sobie z tym będziesz dealował tak, żeby to cierpienie się nie powtarzało i tyle.
1: Powiem tylko tyle. Jest mnóstwo bezcelowego cierpienia. Tak? Nie chcę cierpieć. Nie chcę cierpieć.
0: Ale nauczyłem... kataklizmy naturalne, czy w ogóle ile istot tam ginie?
1: No!
0: Co to ma kogoś nauczyć?
1: No nic. Znaczy ma!
0: Powiem, no tak, żeby się osiedlać w miejscach, w których występuje mniej tego typu.
1: Bo wiesz, no, jak tam walnie wulkan, nie? A później wejdziemy w szczegóły, jak się tam ludzie osiedlali wokół tego wulkanu, który dajmy przez setki lat był nieczynny. Jakie powody były? Najżyźniejsza gleba chyba na świecie jest gleby wulkaniczny, nie? To jest na przykład w Neapolu coś takiego jest, nie? Praktycznie tak samo przy powodziach, nie? Naturalne rzeczą jest coś takiego, że rzeki wylewają, nie? Nie, że wylewają każdego roku, ale mają okresy w jakimś swoim istnieniu, że wylewają, nie? I mają jakąś przestrzeń na to, żeby się rozlewać, nie? Mają przestrzeń. A jeżeli chciwy człowiek, bo tam są fajne działki, fajnie to, wiesz, fajnie to ułatwia, ten hedonistyczny, komfortowy życie daje, nie? To się osiedlają. A później jest płacz i zgrzytanie zębów. Czyli mamy już przyczynę tego cierpienia. To nie jest, jakby powiedzieć, samoczynne. Bo to... To nie jest wróżenie z kuli. Bo to jest, wystarczy się wrócić, jak się ma jakiś przedział czasowy i dane. Zestawić dane. I tu jest sedno. Jaśku.
0: Tu chodzi tylko o to. Różnica między nami jest taka, że wy do tego dorzucacie filozofię, teologię, Boga i jakiś głębszy
1: sens. Jaśku, no sorry, że jesteś takim nihilistą w tej kwestii, ale to jest twój problem. Ty się tym mierzysz. Ty przez to cierpisz. Ty sobie po prostu dokładasz do tego.
0: Tylko każdy z nas inaczej patrzy na to cierpienie.
1: No wiem, o co ci chodzi. Wiesz, nie, że tutaj obniżam ten i próbuję cię jakby powiedzieć tym, co teraz mówię, takim...
0: Nie, ja rozumiem
1: nihilistą, że chcę cię zagłuszyć, chcę twój odbiór przekazu dla słuchaczy po prostu marginalizować.
0: Znaczy nie, Paweł, nihilistą nie jestem, ja wierzę
1: w tę rzecz.
0: Rozumiem.
1: Wiesz, o co mi chodzi? Chodzi mi o to, że gdybyś mi mógł powiedzieć,
2: ciężko,
1: że jesteś...
2: Ciężko się rozmawia o grze, nie wspominając o jej twórcy, tak?
1: No właśnie.
2: Tworzył tą grę, zasady, więc no ciężko o nim nie wspomnieć, a wręcz wypadałoby o nim wspomnieć.
1: Zaraz do tego przejdziemy.
2: Nie ma tutaj jakiejś, nie wiadomo, jakiejś ukrytej teologii czy coś, bo tak naprawdę wszystkie te teologie doprowadziły nas do tego, co jesteśmy, w którym momencie jesteśmy. Ludzie tak naprawdę nie wiedzą, gdzie jest Bóg, co to jest Bóg, czy jest wolno. Także
0: okej, dobry temat, zaraz pójdziemy. Życie jako gra, nie ma sprawy.
1: Dobre. Kontynuacja tego tematu jako zamknięcie sezonu naszego. Jaśku, ja tylko, wiesz, no ty mi mógłbyś... No. Michał, zrywa cię. Powtórz ostatnie zdanie, jak ty powiedziałeś, bo nie było słowa. Teraz się słuchać. powtórz ostatnią minutę swojej wypowiedzi. Oj, chyba pewne siły nie chcą, żebyś to powiedział.
2: No nie wiem, ja mam wszystko to działające.
1: Czuję czas, bo akurat jak o tym zaczynasz mówić, to zaczyna to zrywać. Może ktoś nie chce, żebyś tego powiedział. Powtórz jeszcze raz.
2: To ja bym chciał jakiś feedback, że mnie słychać, żebym nie powtarzał 5 razy.
1: Słuchaj, bardzo Łukasz dobrze.
2: Aha, no ja chciałem, tylko mówię, tylko w tym kontekście w stwórcy, żeby odeprzeć zarzuty, że to jest jakiś tam religii. Znam je od tego, po prostu jeśli jest to gra,
1: Michał, ale
2: wiem, że no to jest, no? Jest też ktoś, kto tą grę stworzył i należy się o nim po prostu wspomnieć. To jakiś...
1: No zgadza się. Ale chodzi mi o to, że to może być kit, Michał. To może być nasze takie... To ja rozumiem wypowiedź Jaśka, który mówi, że my możemy sobie do tego dokładać coś więcej, czegoś, czego nie ma. Tworzyć, jak to się mówi, zbędne byty, nie mówię już odnośnie Boga, ale zbędną dokładkę po to, żebyśmy to, jakby powiedzieć, łagodniej znosili. Niż poznać...
0: Dobrze to ująłeś właściwie. No.
1: No, ale Jaśku, wiesz, o co mi chodzi? I tu jest właśnie sedno. Tu jest to sedno. Z jakiego punktu się wychodzi? Bo jeżeli wychodzi się, nie mówię, że to, co teraz powiem, to twojej wypowiedzi, to, że to łączy z twoją wypowiedzią. Ale jeżeli się wychodzi z czysto, albo główny czynnik jest czynnik ewolucyjny, że wydarzenia, które się dzieją, nie mają żadnego większego znaczenia i przypisywanie im jakiejś wyjątkowej roli jest po prostu błędem, to konsekwencją tego jest, tak ty powiedziałeś, utylitaryzm, a w skrajnym przypadku nihilizm. Taka jest konsekwencja. Bo jesteśmy istotami, które znoszą, które odczuwają. Chcą czy nie chcą. Czy to przez ewolucję, czy to przez Boga, odczuwamy. I to nie tylko chodzi o odczuwanie w sensie fizycznym, ale w sensie psychicznym, emocjonalnym, duszy, jak to tam można nazwać. Odczuwamy to. I taka postawienie sprawy w tak sposób jest po prostu no, straszne. Dlatego w swoim życiu tak mało spotkałem świadomych ateistów, którzy wiedzą, co znaczy prawdziwa teoria ewolucji, jej konsekwencje i co znaczy prawdziwa materialistyczna rzeczywistość. Że wszystkie rzeczy, które my dajemy jakąś celowość, miłość, dobroć, zło i inne rzeczy, to jest tylko nasza paplanina. W sensie natury, w sensie tej materialistycznej rzeczywistości, to nie ma znaczenia. Ma tylko to znaczenie, żeby przedłużyć gatunek i trwało życie. To jest najważniejsze zadanie. I nic ponad to, to wszystko, cały wytwór kulturowy, czy tam ludzkiego umysłu, ponad to jest zbędne. I to wywołuje gigantyczną pustkę u wielu ludzi, którzy sobie to uświadomią. Dlatego wielu ludzi nie ma odwagi, nawet kreując się, że są ateistami, że są materialistami, czy coś, nie ma odwagi iść w pełni w tym. Nie ma. Tak jak nasza Nietzsche, czy nasza inni tacy ludzie. Nie. To jest wąskie grono. I w drugą stronę, jeżeli to nie jest tylko teoria ewolucja i świat materialistyczny, to jest kłamstwo. I tak jak ja i Michał, i podejrzewam Łukasz, i też jakoś ty, Jaśku, zakładamy istnienie wyższej siły, to nadawanie temu jakiejś treści, tutaj mówiliśmy akurat o cierpieniu, nabiera sensu. Że to nie jest tylko pusta paplanina. I to jest ta różnica.
0: Ty też bym chciał, żeby nie być źle zrozumianym. Nie to, że neguję, wiadomo. Ja po prostu na ten czas nie mam narzędzi ani możliwości, żeby sprawdzić, czy dowiedzieć się, która religia, czy która filozofia jest ta prawdziwa. Ja po prostu tego nie wiem i nie mam możliwości w tym momencie podjąć decyzji. Także jestem skazany na to, w co wierzę.
1: Jaśku, powiem tak, panowie, bo dużo żeśmy poszli w kierunku, który nie planowałem. Dużo żeśmy poszli. A nie chciałem tego przerywać, bo to było bardzo. A myślę, że słuchacze, którzy usłyszeli i słuchaczki, którzy usłyszeli moją zapowiedź, że będę się starał skupiać odnośnie dokąd zmierzamy i metodologii świadomego, metodologii zmierzania do konkretnych celów, długoterminowych celów, głównie o to mi chodziło, że powiemy coś o tym, że damy jakieś rady, jakieś nasze osobiste doświadczenia, które nam pomagają. Tutaj żeśmy się skupili na czynniku bardzo ważnym, który wpływa na to, żeby świadomie dochodzić do celu. Bólu, cierpieniu, czy jakichś tam niekomfortowych sytuacjach. Dużo o tym powiedzieliśmy. Może warto tutaj też poszerzyć te portfolio. Co jest ważne? Ja wam powiem, ja dam tutaj, bo ty, Jaśku, gdy czytałem, gdy odnosiłeś się, ja tylko panowie zrobię wstęp i daję wam głos. Jak ja przeczytałem ten czwarty rozdział, nie? I zadałem te pytanie, czy ten temat, czy ten tekst, który wybrałem, pasuje do tego, o czym będziemy rozmawiać. I ty, Jaśku, powiedziałeś, że pasuje, adekwatnie pasuje do tego. I ja się z tobą zgadzam. Pasuje, bo w tym tekście jest pokazane, w jaki sposób skutecznie dochodzić do swojego celu, którym sobie, jakby powiedzieć, odmierzam. Co jest ważne? Ja tylko tutaj zacytuję jeszcze ponownie kilka wersetów jako pokazanie tego, o czym będę mówił. W sensie bardziej szczegółowych takich rzeczy, o które chciałem zwrócić uwagę. Przeczytam. Spójrzcie, nauczyłem was nakazów praw i nakazów, które jak mi nakazał Pan, mój Bóg, abyście tak czynili w tej ziemi, do której wchodzicie, aby ją wziąć w posiadanie. Przestrzegajcie więc ich i wypełniajcie je, bowiem jest waszą mądrość i wasz rozum, waszych narodów, które was usłyszą o tych nakazach i powiedzą. Naprawdę wielki jest naród, jest mądrym i rozumnym ludem. Który bowiem naród jest tak wielki, by mieć bogów tak blisko jak Pan, nasz Bóg, we wszystkich, ilekolwiek go wzywamy. Albo który naród jest tak wielki, aby mieć nakazy i prawa tak sprawiedliwe, jak całe to prawo, które wam dziś przekładałem. Tylko miejcie na baczności i szczerz swojej duszy i pilnie, abyś nie zapominał o rzeczach, które twoje oczy widziały i aby nie odstępowały one od twojego serca po wszystkie dni twojego życia, ale ucz ich twoich synów i synów swoich synów. I tutaj chciałbym jeszcze, że już nie będę szukał tych wersetów, że celem tego jest to, żeby oni sobie weszli do Kananu. Weszli sobie do Kananu, gdzie ta ziemia Kanan jest przedstawiana jako miejsce odpocznienia, miejsce wytchnienia. Czyli nawiązując do naszej wcześniejszej rozmowy, była komfortową sferą życia, w której chcecie żyć. Czyli mają cel, mają plan, przedstawiony plan, jak dojść do tego celu. Bóg im pokazuje, w jaki sposób wejdziecie do tej ziemi i tych wersetach innych, które bym tutaj nawiązał, mówi, żebyście się cieszyli życiem.
0: Te nakazy no i Pawle, jaka to różnica w utylitarnym podejściu? No właściwie chodzi właściwie o to samo. Cierpicie, mamy cel, pójść do ziemi i żyć w świecie, w którym tego cierpienia nie będzie. Właściwie, no całe sedno.
1: No nie będzie.
0: No ale właśnie to prozaiczne takie...
1: Nie, widzimy.
0: Właśnie sedno. Unikamy cierpienia. Właściwie idziemy tam, gdzie będzie fajnie. Tak?
1: Bo cierpienie jest konsekwencją z perspektywy Biblii, teraz to powiem. Jest konsekwencją pewnego, w cudzysłowie powiem to, nie rozgadując się, pewnego zepsucia. Bo jak się coś psuje, to coś przestaje funkcjonować. Założeniem Boga od samego początku, kiedy stworzył człowieka, było tak, żeby żył w bardzo optymalnych przyjemnych warunkach dla siebie. Pozbawiony tego czynnika tego entropii, czyli tego niszczenia. Żeby tego, że Bóg stworzył człowieka, umieścił go w ogrodzie Eden, celem jego było to, bo on jest dobry, nie jest zły, jest dobry, stworzył dobry świat, w szóstym dniu stworzenia, ostatnim dniu stworzenia, pod koniec tego szóstego dnia, gdy uczynił człowieka, odniósł się do całego swojego stworzenia i powiedział, że jest to bardzo dobre. Bo była to przestrzeń, gdzie nie ma czegoś takiego, jak się ładuje tego jakiegoś ezoterycznego kitu, który jest zawarty prawie we wszystkich systemach religijnych, o tak zwanej równowadze dobra i zła. Że najlepiej człowiek będzie funkcjonował, jak dobro i zło będzie, jakby powiedzieć, w tej równowadze. Tej yin-yang i te inne, ten, jako przykład daję. To nie jest tylko na wschodzie, bo to też jest, te myślenie jest zawarte, jakby powiedzieć, na zachodzie, nasza ty, Jaśku, jak jesteś w Finlandii, zapoznałbyś się z kulturą celtycką, też tam była ta sama idea. Yin-yang. Bóg nie stworzył takiego świata.
0: No bullshit, też tego nie lubię. Nie widzę współgrania z sobą dobra ze złem. To jest chaos się robi.
1: No właśnie. I ja tylko kończąc swoją wypowiedź, mówię, Bóg stworzył świat dobry. Ludzi stworzył dobrych. Ale dał im wolną wolę. I dlatego drzewo tak zwanej wiedzy albo poznania dobra i zła zostało umieszczone w ogrodzie Eden. Żeby ludzie mieli możliwość wyjścia, że nie chcą służyć Bogu. I to była ta furtka. Akt wolnej woli. Że pomimo, że Bóg nas stworzył, Bóg nas powołał do istnienia, nie stworzył nas niewolnikami. Nie stworzył nas po to, żebyśmy byli takimi, nawet mając jakąś ograniczoną wolną wolę, że mamy tylko żyć w samym dobru. On chce, żebyśmy żyli w dobru. Ale nie będzie nas do tego zmuszał. Jeżeli my tego dobra nie chcieli. I Adam z Ewą wybrali tak, że woleli życie bez Boga. Wybrali zło. Zło, które stało się czynne. Wcześniej było w formie tylko biernej, nie istniało w sensie realnym. Istniało jako opcja, ale nie istniało jako konsekwencja. Adam z Ewą dokonali wyboru. Zło się pojawiło na świecie. Czyli zło się pojawiło wcześniej, już nie chce tego. I konsekwencją tego jest świat pełen cierpień. I Bóg swoje zamierzenie, jakie ma odnośnie ludzi. Bóg ma dalej takie zamierzenie, że ludzie mają żyć w takich warunkach, jakie dla nich przygotował. I cała ta droga od upadku Adama aż do sądu, to jest droga, którą podążamy. Bóg to dostosował do tych warunków tego czynnego zła, szanując wolność człowieka, że nie chce przy nim być, tak to działa. Tak to poskładał. Ale celem końcowym jest wejść do tego świata, gdzie nie ma zła, gdzie żyjemy w komfortowych warunkach i ten komfort nas nie niszczy, nie degeneruje, nie wywołuje zła, tylko przyczynia się do tego, żeby ten czas służył rozwojowi nas jako jednostek i wszystkich, którzy są wokół nas, będą tej rzeczywistości. Takie jest Boże założenie. I właśnie to tutaj jest pokazane w ziemskiej rzeczywistości, to co Bóg mówi odnośnie Izraelczyków. I mówi, bądź szczegółowy, planuj. Mówi, nie zapominaj. Nie zapominaj swoich doświadczeń, bo je będziesz powtarzał. I to jest klucz do tego, żeby zmierzać dotąd, gdzie chcemy zmierzać. Pomimo nawet czynników, które nam nie sprzyjają, które wywrócą do góry nogami cały nasz plan, jaki sobie obraliśmy. Ale przez to, że będziemy systematyczni, będziemy pracowici, żeby do tego podążać, będziemy rzetelni, to tak się ma dobry plan. Kto odnosi sukces? Ktoś, kto ma determinację. Ktoś, kto pomimo przeciwności losu podąża tym. Nie ślepo, bo nie, że ślepo podąża, że widzi, że jakieś założenie szczegółowe jego planu się sypie, to będzie bił głową o mur. bo się upadł. Nie. Jest mądry, bo tam w tym fragmencie, który czyta, Bóg mówi o tym, żebyś był mądry, żebyś miał czystość umysłu, że jak się zmieniło uwarunkowanie, to dostosuj ten swój plan do zmian. Wtedy przebijesz tą przeszkodę, albo jeżeli ją nie przebijesz, to ją ominiesz, obejdziesz. Albo dostosuj, jeżeli ta przeszkoda będzie musiała być cały czas, to ją dostosujesz do swojego planu. I nie przeszkodzi ci po zmierzaniu do daleko idącego celu. To jest w tym tekście, o którym czytałem. I o tym chciałem powiedzieć. Oddaję wam głos, panowie.
2: Ja chciałbym...
0: Właściwie możliwe będziemy... A proszę, Michale, dawaj.
1: Michał, zrywa cię.
2: ...sprowadziła to do dobra i zła. A teraz lepiej?
1: Mów. Tak, lepiej.
2: Mówię, że ezoteryka faktycznie sprowadziła ten yin i yang do tego walki, znaczy do tego dobra i zła, równowagi i tak dalej. A ja troszkę studiując horoskopy chińskie z tego czasu i później Koran, chodzi tutaj według mnie o energię żeńską i męską, czyli o właśnie równowagę pomiędzy duchowością a materializmem.
1: Mhm.
2: To jest sedno tego, że człowiek w sobie powinien szukać równowagi, że człowiek, że jeśli mamy za bardzo tej takiej żeńskiej energii, w sensie, że skupieni jesteśmy na materializmie, to dlaczego ludzie bogaci potrafią być nieszczęśliwi? Tak? Albo jeśli mamy znowu za mało, bardzo jesteśmy skupieni tylko na tej duchowej stronie, jak na przykład jacyś mnisi tam w Tybecie, którzy tylko medytują, tak? To czy oni mają tak naprawdę pełni szczęścia na świecie? Tak? Czy mogą, dowiedzą się, co to jest rodzicielstwo, mieć dziecko, co to jest mieć jakieś doświadczenia życiowe, tak? Czyli skrajne jakby przypadki w jedną i drugą stronę prowadzą do niczego, tak? Więc potrzeba tej równowagi. I według mnie ten yin i yang to jest właśnie ta równowaga między energią żeńską, czyli to, co jest skupione na materii, bo tutaj jakby jest ten świat, który pchamy do przodu, tak? Ale mieć tą równowagę, wracać do tej duchowości, czyli do tej mądrości, wracać do swoich doświadczeń, analizować je, korygować i tak dalej, i tak dalej. Więc tak ja to widzę, aczkolwiek faktycznie jest pod tylko mówi i tak wy uważacie, że to jest dura, że zło z dobrem może żyć, to nie, tak nie będzie. Pewno.
1: Aż mnie kusi, żeby się do tego odnieść, ale nie będę się odnosił, bo za dużo czasu tutaj się wypowiadałem. Chcę wam dać, panowie, wam przestrzeń do tego, żebyście wy teraz tak tutaj pociągnęli ten temat.
2: Nie mówił.
1: No właśnie, wiem.
3: A co ja to będę, panowie, mówił? Tutaj w zasadzie poruszacie różne wątki. Ja z kolei mogę poruszyć wątek, który poruszyłem na początku. Mogę go już tak trącić. Powiem wam tylko tyle. W związku z tym, że zmieniłem swoją strefę komfortu na strefę dyskomfortu, stałem się emigrantem. W związku z tym spotykam różnych ludzi, starych, młodych, mądrych, mniej mądrych. Mam pełen spektrum, że tak powiem, doświadczeń, jeżeli chodzi o spotykanych ludzi. I powiem wam szczerze, że wtedy te panowie poruszyliście takie wątki bardziej filozoficzne. Ja wam powiem, ja bym chciał się tutaj skupić bardziej na takich wątkach praktycznych, bo mam pewne takie przemyślenia, zwłaszcza takie świeże, weekendowe, odnośnie chociażby ludzi, tak? No. I powiem wam tak, ludzie, zauważyłem pewną taką rzecz, że każde pokolenie ma jakiś wkład w rozwój człowieka, szeroko pojęty, szeroko rozumiany. I teraz, jeżeli mówimy o ludziach, powiedzmy, pokroju seniorów, oni kompletnie nie ogarniają tego świata, który dzisiaj młodzi ludzie w ten świat wchodzą. Zresztą rozmawialiśmy o tym wczoraj z Michałem Michowiem, o co chodzi. No. Z kolei młodzi ludzie kompletnie są zagubieni w tym świecie, który sami tak naprawdę w tej chwili tworzą. A my, jako te pokolenie, powiedzmy takie hybrydowe, przejściowe. Tak, próbujemy nadążyć za jednymi, drugimi. I staramy się naprawdę, mogę mówić o sobie, tak? Na przykład ja staram się zrozumieć jedną i drugą stronę, ale zauważyłem, że też czasami kosztuje to dużo wysiłku, energii, czasami nawet zdrowia. I powiem wam, że jeżeli chodzi o ten świat, który mamy, bo tak jak wspomniał Michał o tym yin-yang i tak dalej, wiecie, ja zawsze mówię, jeżeli chcesz coś zmienić na świecie, jeżeli chcesz coś zmienić wokół siebie, to przede wszystkim, nie wiem, tak jak ja dzisiaj posprzątałem w pokoju, zrób pranie, posprzątaj w pokoju, idź na spacer, posprzątaj w głowie przede wszystkim, tak? Bo skupiamy się na pierdyliardzie rzeczy, które tak naprawdę nie mają większego znaczenia w naszym życiu.
1: Żyjemy cały czas, nie?
3: Jesteśmy takimi ćpunami dopaminowymi, którzy po prostu szukają jakiejś taniej sensacji, szybkich wrażeń, strzału, wiesz, tych wszystkich endorfin, dopaminy, żeby... Wiesz, są ludzie, którzy rzeczywiście czują się jak ryba w wodzie w tych wszystkich, rzeczach, o których powiedziałem. Natomiast są, myślę, że cała większość ludzi po prostu nie chcąc być nazwana, nie wiem, odludkami, próbuje jakby w tym wszystkim mieszkać.
1: Dostosować.
3: Tak, to się z reguły źle kończy. Tak jak wspomnieliście o tym, ty Paweł chyba wspomniałeś o tym zębie, tak? O tym bólu zęba. Ja powiem tak, z tym bólem zęba, że po prostu bierzesz tabletkę i, że tak powiem, ten ból tłumisz. Podobnie jest z higieną ciała i ducha, tak? W tym sensie, że jeżeli na przykład będziemy się zdrowo odżywiali, będziemy mieli wokół siebie porządek, zarówno w głowie, jak i w otoczeniu, nagle się okaże, że kiedy przychodzi weekend i trzeba posprzątać, to to sprzątanie nie trwa pół dnia, tylko godzinę. Jeżeli jemy zdrowo, to nie musimy czekać u lekarza w kolejkach, tylko po prostu my jesteśmy zdrowi. Jeżeli coś nas boli, no to mamy jakieś tam sposoby, patenty, żeby temu szybko zapobiec. I w ciągu dnia, dwóch, trzech, zależy jak poważna jest to kontuzja, awaria ciała, możemy to naprawić. Uważam, że przede wszystkim, tak jak tutaj Michał powiedział, powinniśmy znaleźć taką równowagę w sobie i powinniśmy w tym kierunku raczej dążyć, nie tylko jako oddzielne jednostki, ale też jako społeczeństwo. Ponieważ dojrzałe emocjonalnie społeczeństwo, takie które potrafi nazwać rzeczy po imieniu, jest w stanie łatwiej i szybciej uporać się z każdą niedogodnością w życiu. Podam wam przykład. Kiedy rozmawiam z człowiekiem, który jest 5, 10, 15 lat ode mnie starszy i rozmawiamy na pewne tematy, używamy słowa klucza i nagle każdy z nas ma w głowie te same obrazy. W momencie, gdy używam słowa klucza do osoby, która jest ode mnie 10-15 lat młodsza, ona ma tych obrazów znacznie więcej i bardzo często są to zupełnie różne obrazy. I Myślę, wydaje, że w perspektywie 5-10 lat młode pokolenie będzie musiało w jakiś sposób no, odnieść się do tych wszystkich rzeczy, bo tak jak tutaj rozmawiałem z moimi młodszymi kolegami, oni żyją od dramy do dramy w internecie. To jest pokolenie totalnie inaczej skonstruowane. I jeżeli my tutaj rozkminiamy na tym, dokąd idziemy, to powinniśmy przede wszystkim patrzeć, skąd przyszliśmy, dokąd chcemy iść. Ja wiem, ja rozumiem, to się nie zawsze udaje. Nie wszyscy dojdziemy do mety.
1: No nie wszyscy.
3: Albo nie wszyscy dojdziemy tam, gdzie chcemy dojść, ale chodzi o taką ogólną otoczkę, ogólny obraz sytuacji, to niestety musimy ze sobą komunikować się, musimy ze sobą rozmawiać, przede wszystkim musimy... Znaczy ja nie lubię tego słowa musimy, tak? Ale to jest takie, no... Trochę inna sprawa.
1: Musimy, ale musimy, że chcemy tego móc. To jest ta
3: Tak. Znaczy to jest taki jakby wewnętrzny przymus na takiej zasadzie, że...
1: Nie. Chodzi o to, że tego chcemy.
3: Tak. Znaczy...
1: Pomimo przymusu tego, że przyjmujemy to nie na zasadzie konieczności mniejszego zła, czy tam jakiś tego, tylko przyjmujemy to wiedząc, że to jest jedyny sposób na to w danym momencie wyciągnąć nas tam, gdzie jesteśmy, żeby być tam, gdzie chcemy być.
3: Tak, a każdy inny sposób jest jeszcze gorszy od tego, co mamy do zrobienia.
1: I możemy to wziąć na dwa sposoby. Możemy to wziąć pod wpływem przymusu, że czynniki nas tak do tego doprowadziły, jesteśmy zmuszeni. I jeżeli tego nie... Ja z tego, żeby mnie zrozumiano. Jeżeli nie będzie w tym naszej woli, że przyjmiemy to dobrowolnie, nie pod przymusem, tylko dobrowolnie, to ten ból, który idzie przez ten proces, będzie zupełnie inny. I jakość tego bólu może się przyrodzić coś zupełnie innego. Z bólu może się to przemienić w niesamowitą siłę, która, gdy wyjdziemy, pozostanie w nas. A kiedy zrobimy to pod przymusem, nie chcąc tego, ale wiedząc, że tak należy zrobić, to po prostu wyjdziemy z tego i nie wyciągniemy z tego tej siły, która może nam dać, a może nas wyzwolić do zupełnie nowych, nawet niewyobrażających sobie przestrzeni życia, jakie możemy wejść.
3: No tak, no ja jeszcze tego dopowiem, tak, ja jeszcze dopowiem, jak to mówią wędkarze, że w mętnej wodzie nie zobaczysz ryb. No. I właśnie chodzi o to, żeby ten spokój, ta równowaga była bardzo ważna, bo mam takie wrażenie, że po prostu coraz to nowsze, młodsze roczniki po prostu są coraz bardziej jakby tracą swoją energię na głupoty. Po prostu no, na takie rzeczy, które tak naprawdę w perspektywie 10-15 lat nie będą miały żadnego, absolutnie żadnego znaczenia.
1: I wypóźniają się z tego, co jest ważne w środku.
3: Tak, właśnie. Potem się spalają się, dosłownie się spalają.
1: No, widzisz, Łukasz, tutaj dałeś bardzo takie jasne rady, takie szczegółowe rady, tak samo ty wcześniej, Michał, bo ja się za chwilę się będzie w tym wypowiadał, jak iść w tym kierunku, czyli nie dać się pomimo tego pierwszego szoku, tych emocji, uczuć, myśli, wywołuje, jak to się robi, co powiedziałeś, mętna woda. To ta mętna woda, ona przestanie być mętna, bo opadnie to na dno. Jeżeli nie będziemy tego ruszać. Nie mówię, żeby tamtych spraw nie ruszać, tylko chodzi o to, żeby tę mętność, która się w nas wywoła, należy, tak jak ty powiedziałeś, uciszyć. Żeby był jasny obraz tego, wiedzieć, gdzie dokładnie jesteśmy uwarunkowania, bo w mętnej wodzie nie będziemy tego widzieć. Czyli żeby był pokój. Spokój. Żeby nauczyć się mieć pokój. Zwłaszcza w umyśle. Później to się przekłada w pokój w umyśle, albo jakaś taka odrobina spokoju. Przekłada się też na działanie. No, mów. Rozumiem.
3: Ja tutaj jeszcze wtrącę dla tych wszystkich, którzy lubią oglądać filmy. Był kiedyś taki film Siła Spokoju. Nie wiem, czy dobrze pamiętam tytuł, ale jedną z głównych rol grał tam Nick Nolte. I on tam trenował takiego chłopaka, właśnie sportowca, który był takim narwanym młodym chłopakiem. I on mu tłumaczył pewne niuanse życiowe i sportowe, więc każdy, kto lubi kino, to polecam. Z tego, co wiem, gdzieś był kiedyś do obejrzenia online.

0: odpowiedź?
1: Nie, w zasadzie mogę się teraz przełączyć na odsłuch, chętnie się wypowiem do jakiegoś konkretnego pytania. Mhm. Jeżeli ktoś będzie was miał, a jak nie, no to się przełączam na odsłuch.
0: Nie, dałbym ci całe mnóstwo, ale chcę dać szansę chłopakom, jak ci mają wywołać jakieś pytania. A jak nie ma pytań, to ty, Jaśku, się dodaj swoje 3 grosze, dorzuć.
2: No właściwie też bym zrobił podsumowanie, bo jakże
0: to będziemy zaraz mieli.
2: No to właściwie tylko tyle, no monotematycznie jest cierpienie. W zasadzie nie muszę go doświadczyć, żeby, bo mam troszkę tej wyobraźni jest jednak i pewne rzeczy jestem w stanie sobie wyobrazić, zanim się wydarzą.
0: Jaśku, nie odpowiedziałeś na jedno pytanie, które tutaj wcześniej zadałem chłopakom.
2: Proszę przypomnieć.
0: Na samym początku to je zadawałem. Czy jesteś zadowolony na dzień dzisiejszy ze swojego życia?
2: A nie, odpowiedziałem.
0: A, to przepraszam.
2: Nie jestem. Jaka była... Jestem i wątpię, czy ktokolwiek jest, jak powiedziałem. Czy chciałbyś przeżywać swoje życie w nieskończoność? Czy chciałbyś, Pawle, przeżywać swoje życie w nieskończoność? Dokładnie. W 100% tak samiutko, dokładnie. I wieczność tak. Tam i z powrotem, idąc stop, non stop, non stop. Chciałbyś?
0: Z jednego powodu bym tylko nie chciał. Gdybym miał świadomość tego, że to przeżywam. Nie dlatego, nie z powodu cierpienia, wyborów czy coś, tylko że to by się znudziło.
2: Nie miałbyś świadomości. Po prostu za każdym razem rodzisz się i przeżywasz to życie. Znowu się rodzisz i nie masz świadomości, że to już było.
0: No
2: po
0: rozumiem.
2: Prostu cały czas, non-stop, wieczność, non-stop to samo. Wątpię, czy ktoś by chciał. Na tej zasadzie, tak, nie jestem aż tak zadowolony ze swojego życia, żeby
0: mnie... Dobra. A zastanawiałeś się, dlaczego nie jesteś zadowolony?
2: No bo za dużo bólu było. No,
0: rozumiem.
2: Nie jestem w stanie wyobrazić lepszą.
0: Zadam ci jeszcze jedno pytanie, jeśli masz ochotę na nie, to odpowiedz.
2: Oczywiście.
0: Czy masz w sobie spokój? Nie chodzi mi, że dzisiaj masz. Tylko z perspektywy dłuższoterminowej masz sobie jakiś wewnętrzny spokój.
2: Ja skłamałbym mówiąc, że mam.
0: No to
2: za dużo emocji mną miata. Nie,
0: no,
2: nie mam tego
0: spokoju. No to...
2: Szukam go, tak, staram się...
0: Rozumiem, Jaśku, rozumiem. I właśnie tu masz odpowiedź na to niezadowolenie z życia.
2: Tak, długa droga przede mną i nie wiem, czy nie w ogóle spokoju. Kiedykolwiek to zrozumie.
0: Także... No właśnie, i widzisz, Jaśku, i tu... Widzisz, ta rozmowa, myślę, że na tym dużo też rozmyślałeś, nie? Że ta nasza dzisiejsza pogadanka jakoś
2: tam... A prawie codziennie, Polsce... Pawle, myślę o takich rzeczach, to nie ma...
0: Ale wiesz, o czym chodzi? Ale masz takie przekonanie w sobie, że ten pokój znajdziesz?
2: No tak, takie przekonanie. Nie szukałbym tego, gdybym nie miał takiego przekonania.
0: Ale nie na zasadzie, że może, kiedyś, wiesz, o co chodzi, takie gdybanie. Ale masz naprawdę takie przekonanie, że go znajdziesz?
2: Nie ma. A mimo wszystko to robię.
0: To dobrze. Czyli go znajdziesz. Znajdziesz go.
2: Żeby było.
0: Bo właśnie tak jak Łukasz i Michał tutaj mówili, sednem, podstawowym punktem w tym naszym świadomym podążaniu do celu to jest odrobina pokoju w swoim sercu. Odrobina chociaż. Nie mówię, że całkowite.
2: No właśnie, podsumowując, chciałbym powiedzieć coś zupełnie przeciwnego, że
0: no
2: to nie ten spokój. No właśnie o to chodzi, że to nie ten spokój. Jestem w stanie sobie wyobrazić pewne rzeczy, które nadchodzą. Ja widzę plan Boga. Za to widzę plan...
0: A ja nie mówię tego Bogu akurat.
2: Właśnie o to chodzi. Bo nasze, to gdzie temat audycji, no dokąd zmierzamy, dokąd ja zmierzam, w tym momencie trochę bardziej uogólnie już wezmę ludzkość. Mm-hmm. Sytuacja jest pewien, tam cel, ludzkość gdzieś zmierza. I nie widzę tu planu Bożego, widzę plan globalistów, widzę plan ludzi psychicznie chorych, satanistów, psycholów w ogóle, tak, zboczeńców. I to gdzieś zmierza. I widzę,
0: zmierza.
2: Gdzie to zmierza.
0: Do wielkiego ała.
2: No, i to dokąd my zmierzamy właściwie jest determinowane no, cały czas. Sytuacja się zmienia i to wszystko wpływa na to, jakie decyzje podejmujemy i gdzie zmierzamy. I w tym momencie, no widząc co się dzieje, gdzie ta ludzkość

0: ktoś zmierza, to również determinuje to, dokąd ja zmierzam i właściwie
1: no, zgadzam się,
0: jakby
1: zgadzam
0: tutaj się. Nie ma konkretnego celu. To nie jest tak, że w tym momencie na podstawie tego, co wiem, ma cel. Moim celem bardziej jest to, żeby to nie poszło tam, gdzie idzie. Żeby to po prostu nie poszło tam, gdzie idzie. Byle gdzie indziej, tylko nie tam. Byle nie
1: do cyfrowego
0: więzienia, byle nie do tego całego, co tu nam szykują. No, wszędzie no, tylko nie tam, więc w tym momencie cel nawet, realizacja czegoś tam schodzi bardziej na bok, bardziej chodzi o to, żeby coś się nie stało, żeby do pewnego celu nie dojść. I tak bym to powiedział. A później, jak już tego celu nie osiągniemy, to wtedy będę mu się bardziej skoncentrować na tym, co bym chciał, czy żeby było.
1: Ja ci coś powiem, Jaśku, ale widzisz, tu tej twojej wypowiedzi jak najbardziej rozumiem twoją wypowiedź, ale nie widzisz pewnego logicznego błędu? To, co, że przez to, że ty nie masz jakiegoś stałego wewnętrznego pokoju w sobie i przez to nie masz go, albo nie masz go w takiej ilości, jaka by ci była potrzebna do tego, żebyś go odczuwał w sposób satysfakcjonujący, ty, twoje działania nie, że są bezcelowe, są jak najbardziej celowe w tym twoim celu, o którym żeś powiedział, żeby się nie wydarzyła ta wielka katastrofa, która nadchodzi. Nie przekazujesz tego, żeby właśnie to mieli ludzie, do których idziesz tym przekazem. Bo jaki jest główny sposób na powstrzymanie tych, których wymieniłeś? Jaki jest najlepszy sposób? Ty na antenie Radia Cenzury, na tej audycji Ogień Prawdy, bardzo często powtarzałeś o wzrastającej liczbie ludzi świadomych. A ja rozumiem człowieka świadomego, że wie, kim jest, wie, dokąd zmierza, i wie, jak chce to robić, żeby to osiągnąć. Mniej więcej, nie mówię, że od A do Z, ale ma kierunek, ma program i go realizuje. I najlepiej go realizują ludzie, którzy są skupieni na celu. A ludzie, którzy są skupieni na celu, to są tacy, którzy mają w sobie jakąś taką ostoję spokoju. Mają. Są najbardziej wydajni. Są najbardziej skuteczni. I to jest chyba sposób na to, żeby to powstrzymać. Tworzyć ludzi świadomych. Ale tworzyć ludzi świadomych to... czego? Czego? Tego, że mamy powstrzymać tą katastrofę?
0: No właśnie.
1: I okej, powstrzymamy tą katastrofę i robimy, budujemy grunt pod nową bandę bydlaków? Bo tak się często kończyły rewolucje. Rewolucje wybuchały, jakiś tłum, masa wybuchała, zmiatała te elity, które nimi kierowały, ale często, najczęściej się kończyło to tak, że w miejsce tych bedlaków, których wywalili, za jakiś czas pojawiała się cała banda innych bedlaków, która robiła to samo albo i gorzej.
0: Dlaczego? Tak, Pawle, i to jest nie było cierpienie. Pawle, właśnie mówisz, że człowiek ze spokojem będzie coś robił, a właśnie moim motorem napędowym jest właśnie ten niepokój. Idę w tym kierunku, ponieważ tutaj właśnie to cierpienie, o którym cały czas mówisz, które nas buduje, które jest jakimś tam wartością, tak? No to jeżeli cierpisz, jeżeli masz niepokój, no to cię buduje. To właśnie daje ci motor napędowy i ukierunkowuje gdzieś.
1: Ale chodzi mi o to, żeby człowiek świadomy, człowiek, jak coś robić w pracy, albo coś robić w swoim jakimś kręgu zainteresowań. Wąskim kręgu, nie wiem, robisz szafkę, robisz coś tam. To jesteś skupiony na tym, nie? I jak coś cię rozprasza, to cię to irytuje, nie? Chcesz mieć spokój na ten moment, gdy wykonujesz tą jakąś, żeby była najlepiej. Jeżeli to robisz nie z przymusu, tylko robisz to z własnej wolnej woli, to chcesz mieć, żeby ci nic nie zakłócało tego. nie? I stara się te czynniki zakłócające zminimalizować do zera. Nie, nie jest
0: no właśnie,
1: tak?
0: No właśnie to powiedziałem, że kiedy no już czyli... uwalimy plan globalistów, to wtedy będę się mógł skoncentrować na tym, co
1: ale
0: chcę,
1: chodzi mi o to,
0: a nie na tym, co muszę, powiedzmy.
1: I widzisz, no i widzisz, i przypomnę słowa Jezusa. Jeżeli ktoś jest wierny w małym, to będzie wierny w wielkich rzeczach. Czyli przekładając to na temat, o czym rozmawiamy. Jeżeli ktoś skutecznie, dobrze wykonuje rzeczy małe, będzie to też robił, zdolny robić wielkie rzeczy. A żeby to robić, to właśnie to ma być to, co żeśmy przed chwilą powiedzieli. Czyli widzisz, dlatego mówię, że to jest pewien błąd logiczny. Bo mówisz, że i robiąc pewne indywidualne rzeczy, chcesz mieć spokój wokół siebie, w sobie. Żeby to, co robisz z własnej wolnej woli, było przyniosło pożądany efekt. W małych, drobnych rzeczach, tylko dla ciebie. To pomyśl sobie, jakie to będzie miało przełożenie twoja wolna wola i pokój, który będziesz chciał mieć wokół siebie, żeby te większe cele realizować, jakie to będzie dużo bardziej skuteczniejsze. Jak dużo bardziej będzie wpływać na tych ludzi, którzy mniej więcej wiedzą, dostrzegają to, co ty, mają ten niepokój w sercu przez tą sytuację i nie potrafią się zmobilizować. A nagle się pojawi jak ktoś taki jak ty, który bije wręcz tym spokojem, opanowaniem. Tak wiesz, o co chodzi? Jest nawet takie przysłowie, które mówi, że taki tunyk ciężko, że zachowuje zimną krew. To jest chyba człowiek, który ma jakieś opanowanie, czy jakiś wewnętrzny pokój w konkretnej sytuacji, nie? I wtedy tych ludzi, którzy chcą to zmienić, ale nie potrafią sobie z tym swoim wewnętrznym ja poradzić, motywuje to do tego, żeby podążać w tym kierunku. I tak robimy. Bo słuchamy różnych ludzi, każdy z nas ma jakichś ludzi i raczej to nie są ludzie, z których bije jakiś niepokój, jakieś takie wątpliwości, to tylko bije w nich jakaś siła, nie? Wewnętrzna siła. I dlatego nas do nich ciągnie. Bo nam tego brakuje i nie, że musimy mieć kopiuj w klej to, co oni mają, tylko chcemy mieć tą siłę na swój sposób. I właśnie o tym mówię, Jaśku. O tym mówię.
0: Czyli po prostu szukanie od najlepszej metody radzenia sobie z czymkolwiek.
1: No właśnie, skutecznej metody, która da mi spokój.
0: To zawsze nie. Jest subiektywne i nie ma tutaj rzeczy.
1: Nie, nie, ja ci już powiem. Ja tego pokoju mam już od przeszło kilkunastu lat. Już nie będę mówił przyczynę, jaka tego jest, ale mam go od I wiesz, coś powiem i... To nie jest tylko stany, to się nie wiąże tylko z emocjami. To jest coś dużo, dużo głębiej.
0: To jest coś, zazdroszczę panu.
1: To jest coś i co ci nikt nie mówi. Fajnie, jeden z listów apostoł Paweł mówi o takim stanie, że ani mocy, ani trony, ani panowania, ani przyszłość, ani teraźniejszość, ani rzeczy zewnętrzne nie zabiorą nam tego, jeżeli my sami się na to nie zgodzimy. Jeżeli my, czyli my na to nie wyrazimy zgody, żeby te czynniki zabrały nas tą esencję najgłębiej w nas ukrytą tego wewnętrznego pokoju. Wtedy nam to zabierze i on zniknie. I na podsumowanie ze swojej strony tylko przeczytam dwa wersety, które czytałem. Poznaj więc dziś i wejdź sobie do swojego serca. Dziś do swego serca, że Pan jest twoim Bogiem, wysoko na niebie i nisko na ziemi i nie ma innego. Przestrzegaj więc Jego nakazów i przykazań, które dziś Tobie nakładam, aby dobrze się Tobie powodziło, Twoim synom po Tobie, abyś też przedłużył swoje dni na ziemi, które Pan Twój Bóg dał Tobie przez te wszystkie dni. To jest, Bóg mówi, że da nam pokój. Jeżeli dobrowolnie przyjmę Jego sposób działania na te bardzo nam niesprzyjające warunki życia, które żyjemy. Nie mówi tylko odnośnie tego, że da nam tam egzystencję wieczną w jakiejś tam nieokreślonej czasie i w jakimś tam miejscu, co dla nas często jest mgliste, nawet sobie tego nie potrafimy wyobrazić, albo nawet w ogóle o tym nie myślimy w ciągu codziennego życia. On w tym fragmencie mówi o czymś jeszcze innym. On mówi, dam tobie pokój, przedłużę twoje dni i sprawię, że będziesz miał radość. Dam tobie pokój, którego ci nikt ani nic nie zabierze. Będziesz się zderzał z tymi, w cudzysłowie, cierpieniami. Czasem ciebie aż przykryją, ale nie zabiorą ci tego, co jest źródłem twojego tego komfortu pozytywnym tego słowa znaczeniu. Nie zabierze ci tego. Jak sam na to nie pozwolisz. Jak sam dobrowolnie nie wyrazisz zgody na to, żeby tak się stało. A tak się stanie, tak jak mówiłem, jeżeli o tym zaczniemy zapominać. Czyli przekładając to, co teraz przeczytałem. Drodzy słuchacze i słuchaczki, wybierzcie, tak jak tutaj Michał, Jasiek, Łukasz mówili. Oczyście swoje dusze, tą mętność, jeżeli ją macie w sobie. Wybierzcie konkretny kierunek materialistyczny, duchowy. Wybierzcie jeden z tych kierunków i tym podążajcie. Bo wtedy ta mętna woda przestanie być mętna. Nabierzecie trzeźwości umysłu. Wasz umysł będzie czysty. Nie będzie przebodźcowany. Albo jak jest przebodźcowany, to go odbodźcujecie tymi rzeczami, które będą wypływały z was. Przez to, że weźcie jeden konkretny kierunek, a nie motać się od dzwona do dzwona, od tego do tego punktu. I być jak taka chorągiewka, która zmienia swój kierunek, jak wiatr zawieje. Nie. Właśnie jak wiatr zawieje, nie sprzyjający wam, to będzie wbił wam twarz, ale wy nie zmienicie kierunku. A żeby takim kimś być, to trzeba wiedzieć, dokąd się zmierza. Trzeba planować to. Jeżeli sobie mamy jakąś, każdy z nas podejrzewa, że ma wizję tego, dokąd chce zmierzać. A jeżeli to poprzestaniemy tylko na, jak to się mówi, na swoich pragnieniach, na swoich jakichś intencjach, to myśl kolejnego mądrego polskiego przysłowia, piekło jest wybrukowane dobrymi intencjami. Na tym się poprzestanie. Jeżeli nasze wyobrażenie kończy się na naszym wyobrażeniu, no to nie narzekajmy na to, że nasze życie jest takie, jakie jest. Bo jesteśmy miotani przez życie i to, co żeśmy mówili, te różne negatywne czynniki i one nas niszczą. I jak się z nich podniesiemy, to często jesteśmy cieniem samego siebie. A jeżeli będziemy mieli ukierunkowany i ten kierunek, który jest w naszym umyśle, oczyszczony umyśle, jest czysty i jasny, to wtedy do każdy z nas, jak tutaj było mówione, urodził się w jakiejś konkretnej rodzinie, w jakimś konkretnym miejscu geograficznym, żywcu, szczyrku, w Irlandii, w Polsce, w jakimś konkretnym miejscu, ma jakieś konkretne grupy ludzi, sprzyjających, niesprzyjających, wokół siebie. Ma jakiś ciąg zadań, które wykonuje, pracę, inne rzeczy, to wtedy do tych uwarunkowań może dostosowywać to, w jakim kierunku chce iść. Wtedy możecie planować, co jest w waszym zasięgu, co nie jest w stanie, inne osoby wam nie zabiorą, co jesteście w stanie sami to realizować. Co, możecie sobie rozwinąć to o kolejny etap, czyli możecie dodać do tego grupę ludzi, która wam pomoże w tym, co robicie, a sami sobie nie poradzicie. Czyli wtedy i dyscyplinę mamy w sobie. Jeszcze najlepiej, jak wynika z naszej wolnej woli. Nie z przymusu, tylko wolnej woli. Że tego chcę i to realizuję. Nie i jestem trzeźwy. Jak coś nie wychodzi, to potrafię to zmodyfikować na zasadzie tak zwanej metody prób i błędów. Bardzo skuteczna metoda nauczania. I wtedy zaczynamy widzieć zmianę. Widzieć zmianę. Bo największą zmianą, drodzy słuchacze i słuchaczki, wiecie jaka jest? To, że ruszamy z miejsca, w którym utkwiliśmy na bardzo długi czas. I z tej jednej perspektywy patrzymy na to wszystko, co jest wokół nas. I nawet jeżeli się ruszymy i przez bardzo długi czas będziemy ponosić same pasmo porażek, to nasz punkt będzie zupełnie inny niż wtedy, kiedy zaczynaliśmy, albo kiedy w ogóle nie zaczynaliśmy. Bo podjęliśmy świadomą decyzję zmiany ruchu. Dokonaliśmy ruchu, a ruch wywołuje zmiany. Wywołuje zmianę równań wokół nas. Nawet jeżeli przez długi czas ponosimy same porażki. Nauczymy się tego, jeżeli jesteśmy zdeterminowani. Mamy jasny, jakiś taki główny zarys tego kierunku, do którego chcemy zmierzać. To osiągniemy. I wiecie, co jest najlepsze w tym? Najlepsze doświadczenie, jakie będzie w tym? Nie już jak osiągniemy jakiś pożądany efekt, jakąś strefę komfortu. Nie będzie nas najbardziej radować ta strefa komfortu, którą osiągnęliśmy. To będzie taki fajny bonus. Najlepsze będzie to, jak sobie spojrzymy za siebie i zobaczymy to, jaką drogę przeszliśmy, do jakiego punktu wyszliśmy, a do jakiego punktu doszliśmy. Jakie wtedy różne doświadczenia, dobre i nieprzyjemne nam towarzyszyły. I to, gdy to przejdziemy w sposób świadomy i będziemy w tym, chociaż przez większą część tej drogi świadomie szli, to to będzie najbardziej takim przyjemnym doświadczeniem. Jaśku, ja ci jeszcze powiem na koniec, na te twoje pytanie. Czy bym chciał, żeby się moje tak życie powtarzało przez wieczność? Jeżeli u kresu swojego życia, jeżeli będzie mi dana taka sytuacja, ja sobie zawsze tak, pamiętam jak już byłem takim gówniarzem, zawsze marzyłem o tym, że jak dożyję starszych lat, to sobie wyobrażałem siebie na takim bujanym fotelu, spogląda przeszłość. Swoją przeszłość. Nie, że cały czas, ale czasem spogląda swoją przeszłość, swojego życia. Jak spogląda tą przeszłość, nieważne, co w tej przeszłości było, dobre, złe chwile, ale spogląda na tą drogę i ma uśmiech na twarzy. Jeżeli kres mojego życia będzie taki, jak sobie tam kilkadziesiąt lat temu sobie wyobrażałem to, i dalej czasem mam takie pragnienie i tak się zakończy moje życie, to chcę, żeby się moje życie tak wiecznie powtarzało. Jeżeli taki będzie mój kres, dobra, że będę już stary...
0: Musisz się wciąć niestety. Rzucasz na koniec cegłę, na którą no, już nie będziemy mieli czasu się odnieść ani w ogóle, ale jak sam powiedziałeś, to pytanie jest zadane za wcześnie. Bo teraz nie można stwierdzić, czy twoje życie ci się podobało, skoro go nie skończyłeś, więc... Ale w tym momencie... tego, co widzę, na nie chciałbym powtarzać tego życia, bo ponieważ jest tu ale. Chciałbym, żeby się powtarzało, ale jeśli nie. Coś tam, więc na ten czas nie chciałbyś.
1: Ja ci tylko powiem jedną rzecz. W jakiej sytuacji chciałbym wtedy, żeby się to życie powtarzało?
0: No, ja rozumiem, co powiedziałeś, Pawle. O to chodzi, że to pytanie jest za wczesne.
1: Jeszcze może to czasu. Ale na ten moment mam głębokie przekonanie, że będzie mi to dane.
0: Ale jeśli byś nie miał tego, nie wiesz jak się skończy, to nie wiem, czy byś się zdecydował.
1: Widzisz, Jaśku, no to jest właśnie to...
0: No mówię, pytanie jest za wcześnie zadane i tyle, i to wszystko.
1: Nie, Jaśku, nie, wiesz o co mi chodzi?
0: Wiem o co.
1: Tak? To jest właśnie to, co nas różni. Bardzo nas radykalnie różni. Znaczy, może nie radykalnie. Ostatnie
0: słowo... Co jest piękne, dzięki temu audycja
1: no, się tak, wiesz o co chodzi? Że ja przez to, że znalazłem ten pokój, o którym mówiłem, mam takie przekonanie, że tak mogę powiedzieć. Nie pewność, tylko intuicyjną przekonanie, które mi towarzyszy od wielu lat. Że moje życie, gdy dobiegnie kresu, jak nie popełnię jakichś głupich, samolubnych, bardzo straszliwych decyzji w swoim życiu, co innego jak inni, to jest inna kwestia. To ona się tak może skończy. Nie, i powiem ci jedno, nie bez powodu te wyobrażenie pojawiło się we mnie, kiedy mój obraz świata był zupełnie inny. Moje doświadczenie było zupełnie inne. Ale się pojawiło. I tak naprawdę podążam do tego, żeby tak się stało. I to też do tego się przyczynia, że tak może być. Niekoniecznie, może być tak, jak ty powiedziałeś, jak dopiero będę miał 70 czy 80 lat i będę miał stwierdzoną jakąś śmiertelną chorobę, że będę miał tam pół roku czy roku życia, to wtedy jak się kiedyś spotkamy, czy to na audycji, czy na żywo i zadasz mi wtedy te pytanie, to wtedy ci już będę mógł odpowiedzieć z pewnością.
0: No właśnie,
1: czy
0: właśnie,
1: chciałbym,
0: o to
1: czy nie.
2: Ja bym chciał jeszcze wtrącić, no. Pawle.
1: No.
2: Moje marzenie jest takie, żebyśmy wszyscy dożyli do tego wieku. To jest pierwsza rzecz. No. Żeby takie stwierdzenia sobie szykować. Ja powiem tak, już tak słowem zakończenia, bo będziemy tutaj kończyć nieskończoność.
1: Zgadza się.
2: Ja tylko dosłownie jednym zdaniem, może dwoma powiem w ten sposób. Pamiętajcie, drodzy słuchacze, jeżeli zastanawiacie się, dokąd zmierzamy, bardzo fajnie, ale pamiętajcie, skąd przyszliście i pamiętajcie, weźcie sobie za cel, gdzie chcecie iść. I taka jedna taka uwaga, że historia jest bardzo fajnym nauczycielem
1: tak.
2: W tym temacie i ja zawsze to powtarzam, że historia nigdy nie jest o tym, co było. Historia jest o tym, co będzie, jeśli nie wiesz o tym, co było.
1: Właśnie.
2: I tutaj bym postawił kropkę w temacie, dokąd zmierzamy. A tutaj zadawaliście pytanie na początku, ty, Pawle, zadawałeś pytanie, czy czujesz się szczęśliwy. Myślę, że ja powiem tak, ja czuję się szczęśliwy w swoim życiu. Może nie tak, jak powinienem, Łukasz, ale czuję się szczęśliwy i dobrze mi jest.
1: Mówię, Łukasz, wiem o tym. Uwierz mi, za każdym razem, gdy z tobą rozmawiam, czy to podczas audycji, czy podczas prywatnych rozmów, to od ciebie czuć. Od kiedy cię poznałem. No,
2: to jest to bardzo miłe i przyjemne, więc staram się, że tak powiem, trzymać poziom, trzymać, że tak powiem, gardę w życiu. I mówię, no, człowiek, który troszeczkę w życiu już przeżył, doświadczył, na te życie patrzył zupełnie inaczej, bo patrząc na pokolenie dzisiejszych nastolatków, dwudziestolatków, widzę, że jest to spora przepaść nawet dla mnie.
1: Zgadza się.
2: To pokolenie czeka jeszcze dużo, dużo pracy, zanim w ogóle dojdą do takiego poziomu, w którym będą mogli powiedzieć, tak, moje życie jest okej. Okay. Już nie wiem, że jest fajne, jest okej.
1: Okay. Zgadza się.
2: Tyle mam do powiedzenia. Tutaj takim słowem już zakończenia.
1: Dziękuję ci, Łukasz, za twoje zakończenie. Ja się tylko to, co powiedziałem Łukaszowi, powiem odnośnie Michała i Jaśka. Michał, gdy z tobą rozmawiam, prywatnie chyba z tobą tylko chyba raz czy dwa razy rozmawiałem, też od ciebie to czuję. I Jaśku, od ciebie też to czuję. Naprawdę.
0: Nie, no nie jest najgorzej, po prostu. No,
1: nie.
0: Dalej,
1: naprawdę,
0: tyle,
1: no. Wiesz co?
0: Nie, no, zawsze... ogólnie o to chodzi, czy dałbym, wiesz, na skali od 1 do 10, no to absolutnie
1: wiem,
0: tych nie dam swojemu życiu.
1: Wiem, o co chodzi. Wiesz co ci powiem, Jaśku? Zanim zobaczyłem twój wizerunek, to zawsze miałem tylko, mogłem budować to na tym, co mówisz i co się kryje w tym przekazie. I zawsze miałem wyobrażenie ciebie uśmiechniętego. Bo zawsze tak to odczułam. I jak zobaczyłem, to tak jest. I to nie był taki uśmiech, wiesz, dzisiaj jestem uśmiechnięty, tylko taki uśmiech, tak u Łukasza, u Michała, który wypływa z głębi serca. I po prostu myślę, Jaśku, że twój spokój, taki, którego poszukujesz, właśnie gdyby się na tym skupił, żeby to bardziej jeszcze odkryć. Przyczyny, dlaczego jesteś taki radosny, pomimo tych niesprzyjających dla ciebie czynników, jakie masz.
0: Żebyś to bardzo, bardzo miło słyszeć takie rzeczy o sobie, dzięki.
1: Wiesz? I powiem ci, i to może być twój klucz do tego, żeby znaleźć taką dozę pokoju, która cię będzie satysfakcjonować.
0: No ja tylko mam nadzieję, że jestem na odpowiedniej ścieżce, tak że się zobaczy kiedyś.
1: No Michał, twoje krótkie podsumowanie, jeżeli chcesz. I Jaśku, jeżeli ty chcesz, to też ja już nie robię, bo ja już za dużo powiedziałem.
0: No ja po prostu już powiedziałem, więc dziękuję wszystkim za odsłuch i szczęść Boże. Do usłyszenia. No.
1: Michał, jak chcesz zrobić swoje podsumowanie, to zrób, a jak nie, to się tylko pożegnaj. Decyzja należy.
3: No ja bym, znaczy mam tak dużo do powiedzenia, że w sumie ciężko by mi było chyba coś wybrać. I trafiliśmy dzisiaj z tematem, którym naprawdę mam dużo do powiedzenia. Zresztą wczoraj trochę z Łukaszem żeśmy porozmawiali i oczułem, że jeszcze mi mało, ale mam jakieś tam wnioski, które staram się gdzieś tam przemycać, tak? Że w sumie życie jest tą grą. My bez tego świata cyfrowego nie do końca bylibyśmy w stanie zrozumieć zasady tej gry, tak powiem. Bo sam analogowy świat nie wystarczy, żeby opisać jakby tą rzeczywistość, w której żyjemy, tak? Dlatego i moim wnioskiem, i to jest tak tylko moim, ponieważ się zajmuję, czym się zajmuję, jest to, że twórca tej gry, programista główny, zostawił instrument. I ten instrument, on teraz dopiero się otwiera. On był przez 1400 lat zakodowany, niezrozumiały dla wszystkich. I mam nadzieję, że te nowe pokolenia wolne od tych takich programów typu tam Osama Bin Laden i jakieś tam religijne i zaleciałości, że wolne od tych programów wezmą ten instrument i zaczną go badać, i zaczną go rozkodowywać. To, co ja powoli robię i daje mi efekty, myślę, że takich ludzi się znajdzie trochę więcej. Bo naprawdę ten instrument dopiero tak jakby teraz po iluś latach nagle zaczął magicznie działać. On zaczyna jakby... Ponieważ my jesteśmy gotowi, my już mamy całą infrastrukturę, mamy całą nazewnictwo, mamy różnego rodzaju gry, które tworzymy, które gramy i tak dalej, i tak dalej. Jesteśmy dużo bardziej doświadczeni, dużo bardziej zaawansowani, jeśli jako chodzi o cywilizację. Jedyne, co nam brakuje do równowagi, to jest właśnie ta wiedza, która jest prawdziwa, którą trzeba odkodować, tak? Dlatego takim moim jakby fajnym doświadczeniem z tej dzisiejszej tej audycji i z wczorajszym są właśnie takie wnioski, że człowiek jakby szuka, dlaczego na przykład lubimy chodzić po górach, kiedy to nie do końca jest przyjemne, ale jak wejdziesz na ten szczyt, to jest satysfakcja, tak? Tak samo jest ze sportem. Ja lubię na przykład rywalizację jakąś sportową, taką zdrową rywalizację, gdzie mam jakieś takie zapotrzebowanie materii, które zaspokajam świadomie i na przykład później jestem spokojniejszy w dniu na co dzień, tak? Ponieważ mam tą taką potrzebę rywalizacji gdzieś tam zaspokojoną. I to są takie małe rzeczy, które jakby składają się na dużą całość, ale o których znowu by można wiele i wiele, wiele rozmawiać. Dlatego chyba tylko taką zajawką może na przyszłe programy tyle mogę powiedzieć. No i w sumie fajnie, że sobie tak gadamy, bo mówię, to jest na moim przykładzie i na naszym. Mam nadzieję, że też tak macie, że każdy jakiś wniosek sobie wyciągnie. Ja takie wnioski wyciągam, zaraz się w miarę z nim idziemy, jeśli uda mi się w miarę jakoś zsyntezować. I mówię, dla mnie takim w sumie najlepszym narzędziem jest Koran. Jest jak taka dyskietka z programem Recovery Disk, taki reset. Włączasz, przywraca cię do ustawień publicznych, plus te doświadczenia, które masz. I to jest takie moje narzędzie. Aczkolwiek nie namawiam nikogo, aczkolwiek dzielę się z tym, co jak ja sobie z tym radzę, no bo jak słusznie Paweł zauważyłeś, w mojej głowie jest najważniejszy i wielu ludzi bogatych by oddało połowę majątku, jak nie więcej, za ten spokój, więc fajnie, że to zauważasz, fajnie, że masz podobnie i fajnie, że zaczynamy jakby o tym mówić, bo ten spokój w głowie jest najważniejszy. To jest to. To jest ten świat, w którym żyjesz na co dzień, a te wszystkie inne dodatki to są tylko dodatki.
1: Zgadza się.
3: Bawmy się tą grą. Nie każdy jest akurat na tym rodzaju, który jest przyjemny, bo na co dzień i to, że
1: Wzywać się.
3: No, to chyba czas na wykończenie. Dziękuję wszystkim.
1: To się pożegnaj.
3: Pozdrawiam. Mówię, dziękuję za audycję i pozdrawiam.
1: Łukasz, jak chcę... Też ci dziękujemy, Michał, za twoją udział. Łukasz, jak chcesz się pożegnać, to się pożegnaj.
2: No ja dziękuję wszystkim za uwagę. Mam nadzieję, że do zobaczenia już szybciej niż później. Trzymajcie się ciepło i zdrowo. Pamiętajcie, jak wam się nudzi, to skoczcie ze spadochronem albo przeżycie sztorm na morzu. Na pewno doświadczycie, czym jest życie. Dziękuję jeszcze raz i pozdrawiam. Cześć.
1: Pozdrawiam. Ja też was, drodzy słuchacze i słuchaczki, pozdrawiam. Dziękuję tym, którzy wytrwali do końca tej audycji. I zapraszam was za parę tygodni na audycję Ogiem Prawdy pod tytułem Porozmawiamy o to, o czym rozmawialiśmy z innych wątków, innych perspektyw, które wyszły z tej rozmowy. Tytuł tej audycji będzie W co gramy? I zapraszam was za 3 albo 4 tygodnie na tą audycję. Dziękuję wam bardzo i do usłyszenia.
4: Radio Cenzura. Nie musisz niczego ukrywać.

zjeść te szyszki z karmelu. Życie zakręcone jak huba buba, kiedy starczała ci dycha w portfelu. Kupowaliśmy maczugi, a teraz koledzy jarają maczugi jak szlugi. To szybko się nudzi, tak jakby my kulki. Czasem nie wiemy, kiedy odpuścić.

Witam serdecznie w kolejnej audycji Tajemnice Myśli. I w ramach oczywiście, tutaj przypominam, robimy to w ramach Radia Cenzura i w radiu i na YouTubie. Także wszystkich chętnych zapraszam nie tylko do dzisiejszej audycji, ale także do archiwum, które na YouTubie można obejrzeć wszystkie te moje tajemnicze myśli, które no gdzieś tam z wami się dzieliłem tymi myślami. Dzisiaj chciałbym poruszyć temat intencji. Czym jest intencja i jak te intencje, co one powodują w naszym życiu. Przypominam tutaj, że mamy takie trzy perspektywy, czyli pierwsza perspektywa, co my myślimy o sobie i o tym, jakie mamy w sumie intencje w trakcie tych myśli. Druga perspektywa to jest to, jakie my przekazujemy światu, jak chcielibyśmy, żeby nas w jakiś sposób zrozumiano, albo tak jak pokazujemy, jacy chcielibyśmy, żebyśmy byli zrozumieni. I trzecia perspektywa, jak ludzie odbierają nas, patrząc przede wszystkim na drugą perspektywę. Intencja. Słuchajcie, ja takie mam, to jest moje oczywiście zdanie, uważam, że wszyscy ludzie myślą o tym, nawet zrobiłem parę takich spotkań z ludźmi i zadałem pytanie, czy oni się czują jako ludzie dobrzy. I okazuje się, że generalnie ludzie mało tego, że czują się dobrzy, to uważają siebie za ludzi dobrych. Bo intencje, które mają, one są dobre. Problem polega, zaczyna być wtedy, kiedy okazuje się, że nasze dobre intencje są zupełnie inaczej odbierane przez ludzi. Generalnie intencja to jest coś, co no chcielibyśmy komuś zrobić dobrze. Tutaj jak gdyby chciałbym wam przypomnieć taką audycję, którą zrobiłem z Mirkiem, na temat, jaka jest różnica między kontrolą a czymś, co się nazywa troska. Zwróćcie uwagę, także bardzo często ludzie troszczą się o najbliższych, o znajomych, o w ogóle o ludzi, troszczą się. Problem polega tylko na tym, że ta troska w momencie, kiedy jest zbyt nachalna, ona zaczyna być odbierana jako kontrola. A żadna z nas, mówimy o wszystkich nas, żadna z nas osób, ludzi nie lubi być kontrolowana. Kontrola traktowana jest jak jakiś przymus. No i tutaj mogę dać kilka przykładów takiej troski, tak, że w momencie, kiedy no powiedzmy mama, babcia, ktokolwiek robi posiłek, to ona się troszczy o to, żeby, czyli ta intencja ma bardzo dobre, żeby
w jakiś sposób tej osobie posmakowało, żeby ta osoba była zadowolona i żeby ta osoba była no, w pewnym sensie naprawdę szczęśliwa. Problem polega tylko na tym, że jeśli osoba, która zrobi posiłek, zaczyna naciskać. No zjedz, no zjedz, no bądź, no smaczne, zobaczysz, bo to jest naprawdę dobre. No to wtedy zaczyna, a ktoś na przykład no nie lubi jakiejś potrawy. I co się dzieje? No i zaczyna być dyskomfort. Także popatrzcie, że te intencje mogą być bardzo, bardzo różne. Ja nie pamiętam dokładnie, ale jest takie powiedzenie, że dobrymi intencjami to droga do piekła jest wybrukowana. Zwróćcie uwagę, że w pewnym sensie każdy człowiek, naprawdę każdy człowiek, jest dobry w środku. Intencje ma zawsze dobre. Tylko nie zawsze to wychodzi. Brak jest tej prawdziwej komunikacji, czy to, co ja chcę ci zrobić, będzie dobre nie tylko dla mnie, ale i dla drugiej osoby. Często jest tak, że dostajemy jakiś prezent. Z prezentami każdy ma jakieś swoje własne pomysły na prezenty. Zazwyczaj ten prezent jest w jakiś sposób tak skonstruowany, żebym ja był zadowolony, bo ja coś dałem, ale chodzi o to, żeby też i osoba obdarowana była z tego prezentu zadowolona. Natomiast bardzo często słyszę właśnie od ludzi, szczególnie którzy, nie wiem, no, chociażby przykład prezentów czy urodzinowych, czy komunijnych, czy ślubnych. Ja pamiętam, za moich czasów to było tak, mówimy o prezentach ślubnych, że ludzie w jakiś sposób nie komunikowali się ze sobą i były sytuacje takie, że dostawało się trzy żelazka, cztery jakieś urządzenia kuchenne, takie same. Później ktoś wpadł na pomysł, nie pamiętam kiedy, że stworzono taką listę rzeczy potrzebnych, jeśli chodzi o prezenty ślubne, i każdy, kto został zaproszony na ślub, miał sobie zaznaczyć, że on będzie się tym, ten prezent, jak gdyby. No kupi. I to było o tyle dobre, że później nie było problemu, co zrobić z trzema takimi samymi prezentami, do których potrzebny był tylko jeden. No dobra, ale teraz w momencie, kiedy te prezenty otrzymujemy i one nie są koniecznie no, dla nas potrzebne, czy są jak gdyby no, nie podobają się.
Ja w takich sytuacjach mówię tak. Wyobraź sobie, że to ty dajesz prezent. Każdy, kto daje prezent, robi ten podarek, chciałby być nie tylko, że ja jestem zadowolony, że dałem ten prezent, ale chciałbym, żeby ta osoba obdarowana też była zadowolona. No i ja wtedy mówię tak, wyobraź sobie, że ty dajesz prezent i ta osoba, która otrzymała ten prezent, jest niezadowolona z tego prezentu. Jak ty się będziesz wtedy czuł? Intencje ta osoba miała dobre, ale to była jego intencja. A jakie jest moje intencje? Prawda? Poza tym jest taka zasada, którą lubię, że w momencie, kiedy coś komuś podarowujesz, to w momencie, kiedy ta osoba otrzyma ten prezent, to już jest prezent i w zasadzie własność tej osoby obdarowanej. I ta osoba może z tym prezentem zrobić to, co będzie chciała. Prawdę mówię. Tak zawsze, jak w sytuacjach, kiedy się coś, jakaś myśl, jakieś słowo, to kichnie, to jest prawda. Takie mam przekonanie. I teraz zobaczcie. Jak ważną rzeczą, żeby być dobrym, poczuć intencje drugiej osoby. Bo nie ma to znaczenia, co ja jako już właściciel tego prezentu zrobię z tym prezentem. Ja mogę, w tym momencie to jest moja własność, to ja mogę sobie zrobić, co chcę. Nawet w pewnym sensie podarować komuś innemu, kto bardziej potrzebuje ten prezent niż ja. Z drugiej strony, słuchajcie, takiego też pewnego wniosku doszedłem, że co to znaczy być dobrym? Mówi się, że chodzi o to, żeby być lepszym. Pamiętacie często, że przychodzi tak zwany nowy rok i robimy jakieś w ten nowy rok swoje postanowienia, żeby coś zmienić, żeby być lepszym w czymś. Pytanie, które ja sobie zadałem, to jest takie, co to znaczy być dobrym człowiekiem? No bo czy my mamy jakieś wzorce bycia dobrym? Czy my mamy jakieś autorytety, które można by było naśladować? Tutaj jest ciekawostka, bo bardzo często ludzie chcą naśladować tak zwanych świętych. I teraz tak, mam takie wrażenie, że jakbym dzisiaj spotkał osobę, która uznawana jest za świętego, gdybym go zapytał, czy on czuje się świętym, to mam takie wrażenie, że żadna osoba, która no, czyni jakieś dobre rzeczy, nie czuje się święta. Słuchajcie, i przyszło mi coś takiego do głowy, że jest taki jeden autorytet, którego fajnie by było naśladować. Takim autorytetem, w pewnym sensie, tutaj jak sobie nazwiecie, tak sobie nazwijcie. Ja nazywam to
Bogiem. Bo on, no wyobraźcie sobie, macie mnóstwo dzieci. Te dzieci robią różne rzeczy. Czy ja jako ten rodzic tych dzieci będę je ganił? Będę karał? No to dla mnie nie jest coś, co według mojego sposobu myślenia jest boskie. Bo stwórca, nazwijmy to, tu oczywiście każdy może sobie wpisać to, co czuje, czym jest dla niego ten stwórca, to on jest w pewnym sensie czystą miłością. I teraz przykład. Wyobraźcie sobie, że mamy tam ileś dzieci. Te dzieci coś zrobiły, coś fajnego, bawią się, jest to przyjemne, ale zapomnieli o ojcu, o matce, którzy jak gdyby są właśnie też takimi twórcami, stwórcami tych dzieci. Czy my mamy się obrażać, że oni o nas zapominają? Czy stwórca będzie się obrażał, że coś, co stworzyły dzieci, zapomniały, że to tak jak ja bym się miał obrażać na swoich rodziców, czy na dziadków, czy pradziadków? Tak? Czy oni, będąc na tamtym świecie, będą się obrażać, że zapominamy o tym, że to ich dzieło spowodowało, że ja funkcjonuję, że ja jestem. Kiedy byłem właśnie na Syberii i tam widziałem, jak oni potrafią uszanować przodków, bo szanowanie naszych przodków i to, co zrobili, gdyby nie oni, to nie byłoby nas na świecie i nie byłoby tego, co oni zrobili. Czy to lepsze, czy to nie tak, ale taka jest prawda. Także generalnie intencje ludzie według mnie mają zawsze pozytywne. Tylko odbiór tych intencji często jest źle interpretowany. I dlatego według mnie szacunek dla każdego człowieka powinien być związany właśnie z tym, że musimy przyjąć, że każdy człowiek jest dobry. No dobrze, powie ktoś. No ale są ludzie, którzy mają negatywne intencje. Co z takimi ludźmi zrobić? Wiecie, skąd pochodzą, według mnie oczywiście, te negatywne intencje? Ktoś fajnie kiedyś powiedział, że bójmy się jednej, jedynej rzeczy: strachu. Strach powoduje, że mamy spaczony stosunek do drugiego człowieka.
Przypomnę wam taki film w czasie I wojny światowej, nie pamiętam tytułu w tej chwili, kiedy były Boże Narodzenie i byli alianci, byli Niemcy i była przerwa w działaniach wojennych i oni, jedni zaczęli śpiewać kolędy po niemiecku, inni po angielsku, po francusku. I nagle jeden wstał z okopu z opłatkiem, żeby podzielić się z Niemcem. Wyszedł z tym opłatkiem i potem zadziały się niesamowite historie, ponieważ ci zaczęli wychodzić jedni i drudzy z okopów i zaczęli się tymi, no po prostu dzielić tym, co mieli. I nagle ni stąd

o to, że czy ja zginę, umrę, czy ktoś najbliższy. Tu najczęściej właśnie jest tak, że my więcej mamy tego strachu o najbliższych niż o nas samych. I ten strach bardzo często powoduje, że te nasze intencje są takie skrzywione, bo strach powoduje, że ograniczamy możliwość, żebyśmy mogli doświadczyć coś, co powinniśmy naprawdę doświadczyć. Także wracając do głównego wątku intencji, to miejmy w naszych myślach jedną podstawową rzecz, że każdy człowiek ma dobre intencje, ale dla nas mogą być niezrozumiałe. Dlatego możemy tylko i wyłącznie podpytać drugą osobę, co miałaś na myśli, prawda? Na przykład dawając mi prezent, czy jaką miałaś intencję. Bardzo często mam takiego przyjaciela, który właśnie bardzo ciekawe prezenty robi. Takie intencjonalne, nazwijmy. To jakiś tam z drewna robi rzeczy bardzo fajne. Dadaje temu swoją intencję, ale daje możliwość dołożenia do tego elementu, który sam zrobił, z pozytywną intencją, żebyśmy dołożyli własną interpretację tego, co byśmy chcieli sami dostać. Pamiętajcie, jest ciekawa taka zasada. Wszystko ma takie znaczenie, jakie mu nadamy. Wszystko ma takie znaczenie, jakie mu nadamy. I to jest właśnie ta główna rzecz związana z naszymi intencjami, że jesteśmy ludźmi dobrymi. I skupmy się tylko na tej właśnie dobroci, a jeśli mamy jakiekolwiek wątpliwości, to zastanówmy się nad tym, co by na moim miejscu zrobił Stwórca. Jak by się zachował? Jaką on by podjął decyzję i jakie, już nie mówię o samych intencjach, bo on zawsze będzie miał dobrą intencję, ale co by zrobił na moim miejscu? I jak ja bym się poczuł? Jak ktoś by. Bo popatrzcie, w momencie, kiedy spotykamy tak zwanego dobrego człowieka, to chcielibyśmy z nim częściej i więcej przebywać. Ale tak naprawdę, czy on jest dobry, czy niedobry, to jest kwestia naszej interpretacji jego zachowania. Trochę na tej zasadzie, że nie ma dobra i zła. Są tylko nasze wyobrażenia na ten temat. Bo coś może być dobre dla nas, ale niekoniecznie dla kogoś. Według zasady nie czyń drugiemu, co tobie niemiłe. I tym bym dzisiaj chyba zakończył. Bardzo bym chciał, żebyście coś napisali w komentarzach pod tą dzisiejszą audycją. I może byśmy ten temat jeszcze rozwinęli w następnej audycji.

0: jeśli będą jakieś ciekawe komentarze. Dziękuję serdecznie. No i do zobaczenia, do usłyszenia za tydzień, piątek kolejny. Dziękuję, do usłyszenia.
1: Radio Cenzura. Twoja ulubiona muzyka bez cenzury.

0: Usłysz więcej. Radio Cenzura.
1: Cześć, to Aneta Kubicka. W tym odcinku Echa z Kery zabieram Was wraz z Edytą Skwierą do Trali, gdzie odbyła się wyjątkowa akademia patriotyczno-kulturalna. Polonia w dźwiękach i barwach. To wydarzenie połączyło Polaków mieszkających w County Kerry we wspólnym świętowaniu Konstytucji 3 maja, Dnia Flagi oraz Dnia Polonii. Usłyszymy dziś głosy organizatorów, uczestników, dzieci, wolontariuszy oraz wyjątkowych gości. Będzie o patriotyzmie, tożsamości, muzyce, wspólnocie i o tym, jak wygląda pielęgnacja polskości daleko od domu. Zapraszam serdecznie do wysłuchania tej wyjątkowej relacji. Zanim jednak usłyszycie głosy uczestników i gości, zapraszam Was na rozmowę z osobą, bez której to wszystko by się nie wydarzyło. Z Edytą Skwirą, organizatorką Akademii i sercem całego przedsięwzięcia. Skąd pomysł na takie wydarzenie i jak długo trwały przygotowania?
2: Pomysł mieścił się w mojej głowie już od bardzo dawna, a wszystko się przyspieszyło tylko i wyłącznie dzięki ambasadzie. To pan ambasador zadzwonił do naszego stowarzyszenia i zapytał, czy bylibyśmy zainteresowani zorganizowaniem tak pięknego święta i koncertu dwóch wybitnych dziewczyn, Marii i Teresy, dziewczyny, które studiują w Polsce, w Akademii w Łodzi. I one przyleciały do Irlandii, aby zagrać koncerty. Te koncerty zostały dołączone do naszego święta, które kultywuje Święto Konstytucji 3 maja, Dzień Flagi, Dzień Polonii oraz Integracji Polsko-Irlandzkiej. Także pomysł był obosieczny, bo i od ambasady, i nasza Polonia o tym marzyła, także razem stworzyliśmy coś pięknego. A czas przygotowywań, kilka miesięcy, ale się udało i jest cudnie.
1: Co chcecie przekazać uczestnikom wydarzenia przez tą imprezę?
2: Myślę, że bardzo ważne jest dla nas, abyśmy pamiętali, skąd pochodzimy, że nasze korzenie wywodzą się z Polski, że mówimy naszym językiem, co nas prowadzi, czyli nasze prawa, nasza konstytucja odwieczna, wspaniała, ta, która się sprawdza. No musimy to pamiętać, zwłaszcza nasze dzieci żyją tutaj na obczyźnie, nie mając kontaktu z hymnem, z niczym, co tak naprawdę przypomina nam, skąd pochodzimy i co tworzymy, bo konstytucja powstała kiedyś nami kierowała, dzisiaj nami kieruje i będzie kierowała tymi młodymi ludźmi, którzy dorastają, a jeśli jej nie będą znali, nie będą nic o tym wiedzieć, nie będą szanowali flagi, no to cóż, no to będzie nasza porażka, dlatego musimy to robić. Wprowadzać miłość do flagi, do naszej ojczyzny, w nasze dzieciaki, tak jak my ją kochamy. I to myślę, że jest ten nasz wielki, wielki cel.
1: A czego możemy się dzisiaj spodziewać na tym wydarzeniu?
2: Oj, to jest najpiękniejsze. Z całą pewnością przyjdzie bardzo, bardzo dużo osób. Wszyscy zapisali się dużo wcześniej, tak bardzo chcieli z nami być. Będą przemówienia wielkich osobistości, będzie nasz ambasador Artur Michalski, będzie pan burmistrz Trali, Terry O'Brien, będzie Angie Bailey, będzie Ann O'Sullivan, to są nasi politycy, którzy sympatyzują z naszym stowarzyszeniem, wspierają nas. Będzie nasz przyjaciel John, który od samego początku, od samego początku przy nas jest. Będą mówić piękne słowa płynące prosto z serducha o tym, jak czują naszą integrację między Polakami i Irlandczykami. Ale nie tylko, bo będzie też fantastyczny koncert muzyki klasycznej. Maria i Teresa, tak jak już wspominałam, przyleciały z Polski, z Akademii w Łodzi. One zagrają przepiękne koncerty, jedna na pianinie, druga na wiolonczeli. Mało tego, gośćmi naszymi są również dzieci i delegacja ze szkoły Kilarnej, z polskiej szkoły. Pani dyrektor przygotowała przepiękną prezentację na temat Konstytucji 3 maja. Dzieci będą recytowały wierszyki. Ale też nasze dzieci z Trali, z różnych szkół, w różnym wieku, też powiedzą wierszyki. Te natomiast będą o fladze, o miłości do flagi, do naszych kolorów. Każdy przygotował coś na jakiś temat, na oddzielny temat, ale w temacie. Także tyle się będzie działo. Na koniec mamy zamiar wszyscy integrować się, zjeść fantastyczne suróweczki, które przygotowały dla nas Madzia i Kasia. Będziemy też rozmawiać, będziemy wstrykać zdjęcia, będziemy się zaprzyjaźniać i długo o tym pamiętać.
1: I parę słów do słuchaczy Radio Cenzura.
2: Kochani moi, słuchajcie, to co się teraz dzieje, to co dzisiaj się będzie działo i co się dzieje, i myślę, że to już będzie cyklicznie, to jest niesamowite wydarzenie. Wy tego nie widzicie, wy nie wiecie, jak tu jest pięknie, strojnie, jak powiewa nasza cudowna flaga biało-czerwona, jak nasi wszyscy Polacy, tak pięknie ubrani, tacy uśmiechnięci, tacy radośni. To, co się tu dzieje, naprawdę to jest niezwykłe wydarzenie. Po pierwsze, musicie wiedzieć, pierwsze w historii od momentu, kiedy Polacy zjechali do Irlandii. Pierwsze w historii Kerry, pierwsze w historii Tralee. Naprawdę cudownie. Musicie wiedzieć, że jesteśmy, działamy, spotykamy się nie tylko wtedy, kiedy gra koncert, możemy tupnąć nóżką i wypić piwko, ale też wtedy, kiedy trzeba zaśpiewać hymn, porozmawiać o sprawach poważnych i po prostu być ze sobą. My, Polacy, chcemy być ze sobą w tych chwilach ważnych, w tych chwilach wesołych, w tych chwilach, które są dla każdego inne, ale dla każdego bardzo, bardzo ważne.
1: Każde ważne polskie święto rozpoczyna się od wspólnego hymnu. W Tralee również nie zabrakło wzruszeń i dumy, a biało-czerwona flaga powiewała tu równie dumnie jak w Polsce. Zaraz po hymnie Edyta oficjalnie otworzyła akademię. Usłyszymy przemówienia Charge d'Affaires Artura Michalskiego oraz burmistrza Tralee, Terego O'Briana.

0: Muzyka klasyczna wypełniła salę emocjami i stworzyła niezwykłą atmosferę refleksji i wspólnoty. Po tym pięknym wykonaniu Aneta podeszła, żeby porozmawiać z Marią i Teresą o ich repertuarze i przygotowaniach do tego wyjątkowego wieczoru.
1: Co dzisiaj przedstawiałeś?
2: Dzisiaj wykonywałyśmy Nocturne Johna Fielda w transkrypcji, którą dokonał mój dziadek Mirosław Gąsieniec. Grałyśmy również poemat Kazimierza Wiłkomirskiego, introdukcję i poloneza Fryderyka Chopina oraz sonatę skrzypcową Karola Szymanowskiego, również w transkrypcji, ale tym razem przez Kazimierza Wiłkomirskiego.
1: Jak długo ci zajęło nauczenie się właśnie tego całego repertuaru na dzisiaj?
3: Całe 2 miesiące robiłyśmy program, więc no, zaczynałyśmy oczywiście z najtrudniejszych tych rzeczy, czyli poloneza Chopina i sonaty Szymanowskiego. No i tutaj muszę powiedzieć, że akurat sonata Szymanowskiego to zabrała ze mnie wszystkie siły, które mogła, naprawdę. Takie trudny utwór. Jeszcze nie spotkałam trudniejszego, naprawdę, ale bardzo się cieszę. Dosłownie 1,5 tygodnia przed zaczął mi się układać w rączki i zaczął mi je wychodzić. Już naprawdę myślałam, że będziemy zmieniać repertuar, ale na szczęście się udało i bardzo się cieszę, że Państwo mogli usłyszeć dzisiaj to w naszym wykonaniu.
1: A u Ciebie jak było?
2: No zdecydowanie też sonata i polonez, więc to było dosyć wyczerpujące, ale myślę, że warto, bo teraz mam nadzieję, że zostanie to na stałe w naszym repertuarze, bo bardzo, bardzo lubimy ją teraz wykonywać.
1: Co byście chcieli przekazać słuchaczom Radio Cenzury odnośnie celebracji Dni Majowych, Dni Narodowych?
2: Jesteśmy zaszczycone, że mogłyśmy wziąć udział w tym wydarzeniu i myślę, że obie uważamy, że jest to bardzo istotne, żeby dalej celebrować właśnie te dni, jednoczyć się w tym czasie i pokazywać współpracę między Polską, też Ukrainą i Irlandią i myślę, że to bardzo istotne i naprawdę ogromnie nam miło, że mogłyśmy wziąć w tym wszystkim udział.
1: Super, dziękuję. A u Ciebie?
3: Uważam, że bardzo dobrze, że robią takie koncerty, bo to tak jednoczy trochę ludzi i że wszyscy przychodzą, nawet w innym kraju zbiera się taka wspólnota, ludzie z tego kraju. Uważam, że to jest bardzo dobra inicjatywa ze strony też ambasady, że coś takiego robią.
1: No i też fajnie, że akurat mogłyście przyjechać, a my możemy Was wysłać.
3: No na pewno, my jesteśmy bardzo wdzięczne za ten wyjazd.
1: Super, super, dziękuję Ci serdecznie.
3: Dziękujemy bardzo.
1: Dzięki.
0: Muzyka tego wieczoru poruszyła wszystkich. Ale Akademia to nie tylko koncert, to też czas refleksji i rozmów. Zapytałam uczestników, czym jest dla nich celebracja naszych świąt majowych tutaj, w Irlandii.
4: Bycie Polakiem w Irlandii znaczy dla mnie tyle samo, co bycie Polakiem w Polsce. Nie rozróżniam tego. Celebruję te same święta, te same rocznice. Takie same wartości są dla mnie ważne zarówno tutaj na emigracji, jak i w Polsce. Pochodzę z rodziny, która święta, takie jak niedawne święto flagi i Konstytucji 3 maja, celebrowała zawsze, tak samo jak inne święta związane z naszą narodowością, kulturą czy religią. I takie uroczystości organizowane przez nasze stowarzyszenie dają nam możliwość bycia razem w momencie, kiedy w tym świecie, no, jak tu nie ukrywając, obcym trochę dla nas, jesteśmy sami, a w takim momencie budujemy tą naszą świadomość narodową razem z innymi Polakami, którzy są w tym momencie z nami i celebrują to święto.
1: What do you think about celebrating national days?
5: It's nice to see how people can connect the two nationalities. I don't know, there's something kind of refreshing about it and it's just cool to see. Just because you move to a country, it doesn't mean you forget your own traditions. You still bring it with you, and you can almost intermingle those traditions together, and there's always some sort of a joint.
6: Czy świętowanie takich dni jak Dzień Flagi, Dzień Polonii, czy Dzień Konstytucji 3 maja ma dla mnie szczególne znaczenie? Tak, ponieważ nie będąc w Polsce, nie uczestnicząc tam w różnych uroczystościach, możemy chociaż troszkę uczestniczyć tutaj. Jest to inaczej tutaj niż w Polsce. Ja jestem z tego rocznika, gdzie 1 maja się jeszcze szło w pochodzie pierwszomajowym, więc to też było inaczej, bo było dużo emocji, dużo radości. ale uważam, że takie dni powinny tutaj być organizowane, żebyśmy pamiętali o naszej kulturze, o naszej historii i o wszystkim to, co nas łączy z Polską.
7: Jak zostałam zaproszona przez organizatorów do udziału w Akademii, było mi bardzo miło, no i czułam się wyróżniona. Jestem patriotką, więc święto narodowe dla mnie ma duże znaczenie. Czułam się wyjątkowo, czytając ten piękny wiersz pod tytułem Dzień Flagi. Równocześnie czułam dumę, mogąc brać udział w tak pięknej, zorganizowanym, patriotycznym wydarzeniu, jakim było Święto Polskiej Flagi.
8: Oczywiście, Święto Flagi czy Święto Konstytucji 3 Maja na emigracji ma często głębszy i bardziej emocjonalny, symboliczny wymiar niż w Polsce. Wierszy, śpiewanie naszego hymnu, coś pięknego, łezki się kręcą. Takie święto za granicą są dla nas przywiązanie do polskości i wierności w ojczyźnie. Mimo fizycznej odległości to czas refleksji, że bycie Polakiem można realizować także poza granicą kraju w Irlandii.
9: Tak, ma duże znaczenie i tak, czuję to trochę inaczej niż w Polsce, ale cieszę się, że mogę uczestniczyć w tego typu wydarzeniach. Z dumą przystępuję do naszego hymnu narodowego. Cieszę się, że mogę pokazać moim dzieciom, jak ważne jest obchodzenie polskich świąt, ale też cieszę się, że właśnie na takie uroczystości mogę przywdziać mój piękny strój ludowy, który sama zaprojektowałam i wykonałam.
1: Overall, what you think about the idea of celebrating National Days?
10: I absolutely love the idea of celebrating National Days, like we have our St. Patrick's Day. It's my pleasure to be here, and I was particularly enriched by the artwork of the children. What remains with me in my mind is flag of Ireland, the flag of Poland, and then the combined flag of the Polish-Irish flag. You know, being open to another culture, being open to another language, loosens things in our minds, and we get away from the closed little tiny world that we live, and we populate another.
0: Na scenę wyszły trzy dziewczynki z Trilli: Maja, Mija i Majeczka, które recytowały wiersze o Polsce i o polskiej fladze. Słowa, które wypowiedziały, brzmiały tu w Kerry wyjątkowo mocno.
11: Kocham swoją flagę, bo jest piękna i nasza. Macham ją z radością, jestem z niej dumna. Ucieszę ją szanować, tak jak szanuję dom i rodzinę. I love my flag because it's beautiful and ours. I lead it with joy and I'm proud of it. I learned to respect it like I respect my family and my home. Polska to kraina, która się często zaczyna, a potem myśla blisko pięknej ziemi nad Wisłą. Jej ścieżkami chodzimy, budujemy, bronimy. Polska ojczyzna, kraina, która się w sercu zaczyna.
12: Dziś najważniejsza jest ona, flaga biało-czerwona. Nie zawsze wolna wisiała. Dziś święta się doczekała. Jej czerwień to krew przelana, wielczystość niepokalana. Szacunek jej oddawaj i w jej obronie stawaj. Na narodowe święta nie może być pominięta. Przed domem niech powiewa o wolnej Polsce śpiewa. Pamiętaj o zwyczaju. Dziś każdy nosi w kraju na piersi kotyliony w kolorze biało-czerwonym.
13: Kto ty jesteś, Polak mały? Jaki znak twój, orzeł biały? Gdzie ty mieszkasz? Między swymi. W jakim kraju? W polskiej ziemi. Czym ta ziemia? Mowę czystą. Czym zdobyta? Krwią i blizną. Czy ją kochasz? Kocham szczerze. A co wiesz? Polskie bierze.
0: A teraz chwila muzycznej przerwy. I to jakiej? Mazurek 3 maja, czyli Witaj, Majowa Jutrzenko. Pieśń, która od wieków towarzyszy polskim świętom majowym.
14: Radio Cenzura. Nie przegap swojego ulubionego utworu.

0: Witajcie! Dla tych, którzy właśnie do nas dołączyli, nazywam się Edytka Skwira i mam przyjemność być Waszą przewodniczką po Akademii Patriotyczno-Kulturalnej Polonia w dźwiękach i barwach Pszczeli. Jedną z gości Akademii była pani Aneta Truchan, dyrektorka Polskiej Szkoły w Killarney, która od lat z pasją pielęgnuje polskość wśród najmłodszych w Kerry. A po jej słowach usłyszymy dzieci ze szkoły w Killarney, które recytowały wiersze. A na zakończenie Klara przedstawiła wiersz napisany specjalnie na tę okazję o tym, jak to jest mieć dwie ojczyzny w sercu.
1: Chciałam pokazać poprzez pracę moich uczniów, że celebrowanie tej historii zawsze przenosi się na naszą teraźniejszość. Jeżeli będziemy wspominać tą konstytucję jako taki naprawdę symbol wolności, takiego nowoczesnego myślenia, jeżeli odpowiednio przedstawimy to uczniom, to oni przetransponują to na swoje współczesne życie. Ja spotykam jak gdyby każdy typ ucznia, prawda? Bo dzieci chodzące do polskiej szkoły w Killarney są zupełnie innymi uczniami. Natomiast w szkole średniej, która nazywa się Mercy Mount Hope Secondary School in Tralee, uczę nastolatki, które mają polskie korzenie, ale są bardzo delikatnie z nimi połączone. I ja pozwalam im odkryć w sobie ten język. Uczę ich o polskiej kulturze, na tyle, ile mogę, troszkę o historii, pokazuję im polskie piosenki, filmy i proszę mi wierzyć, że one zawsze odnajdują w sobie tą małą cząstkę polskości i zawsze się tym cieszą. Jest to cudowne w Irlandii, że tyle języków takich rodzimych, mniejszościowych zostało wprowadzonych do tego irlandzkiego systemu. To naprawdę jest bardzo nowoczesne myślenie.
2: Usłysz więcej. Radio Cenzura.
3: Bardzo się cieszę, że mogę z Wami tutaj dzisiaj być. Czuję się zaszczycona. Witam szanownych naszych gości. Distinguished guests, ladies and gentlemen, I want to ask to the stage Alana and Sonia, my beautiful, gorgeous students, will tell us some Polish poems.
4: Aby cadło Julian Tubie, aby cadło z pieca spadło. O ziemię się hukło, rozsypało się po kątach, strasznie się potukło i zgubiło kropeczkę. H złamało kropeczkę, B zbiło sobie brzuszki, A zwichnęło nóżki, O jak balon pękło, aż się P przelękło. T doszedł zgubiło, S E do uskoczyło, S się wyprostowało, Y prawą nogę złamało, W stanęło do góry dnem i udaje, że jest N.
5: Okulary, Julian Tubi. Bieg jak krzyczy pan Hilary, gdzie są moje okulary? Szuka w spodniach i w subbucie, w prawym bucie, w lewym bucie, wszystko w szafach poprzewracał. Maca szlafrok, palot to maca. Skandal, krzyczy, nie do wiary. Ktoś mi ukradł okulary. Pod kanapą, na kanapie, wszędzie szuka, perska sapie. Szuka w piecu i w kominie, w myszej dziurze i w pianinie. Już podłogę chce odrywać, już policję zaczął wzywać. Nagle zerknął do lusterka. Nie chcę wierzyć. Znowu zerka. Znalazł. Są. Okazało się, że ma na własnym nosie.
6: Especially for today's occasion, our school has written a poem. It will be now presented by very talented Clara.
7: Mam dwie ojczyzny w sercu ukryte. Jedna w pamięci, druga przy mnie. Jedna to Polska w słowach w pamięci, druga Irlandia, zielona codzienność. Tu świata się uczę, tu rosnę i marzę. Tam są korzenia, historia i twarze. I choć dzielą nas morza i drogi dalekie, to podobieństwa widzą w nas wszelkie. I choć inny wiatr pieśni nad ziemią roznosi, to w obu krajach ten sam duch się wznosi. Tu klify i morze, tam są pola i lasy, lecz w sercach ta sama wolność i czar. Więc stoję tu dzisiaj i nie widzę granic. Ja łączę te światy, ja o nie dbam. Mam dwie ojczyzny w sercu ukryte i jestem dumna, że dwie są mi bliskie. Mam dwie ojczyzny w sercu ukryte, jedna w pamięci, druga przy mnie. Jedna to Polska w słowach w pamięci, druga Irlandia, zielona codzienność. Tu świata się uczę, tu rosnę i marzę, tam są korzenia, historia i twarze. I choć dzielą nas morza i drogi dalekie, to podobieństwa widzą w nas wszelkie. I choć inny wiatr pieśni nad ziemią
3: wznosi,
7: to w obu krajach ten sam duch się wznosi. Tu klify i morze, tam są pola i lasy, lecz w sercach ta sama wolność i czar. Więc stoję tu dzisiaj i nie widzę granic. Ja łączę te światy, ja o nie dbam. Mam dwie ojczyzny w sercu ukryte i jestem dumna, że dwie są mi bliskie.
0: Zapytałam uczestników Akademii, co dla nich oznacza bycie Polakiem tu, w Irlandii, oraz co sprawia, że znajdują czas, by działać razem jako wolontariusze. Odpowiedzi były różne, ale łączyło je jedno – miłość do Polski i wiara, że razem można zdziałać więcej. Dzisiaj też celebrujecie razem z innymi. A co dla Was oznacza bycie Polakiem?
8: Dla mnie to oznacza mieć dwa domy. Jeden, z którego pochodzę, pamiętam i kocham, i drugi, w którym żyję i też kocham.
9: Dla mnie być Polką w Irlandii to nowe życie. Życie na Zielonej Wyspie z silnym poczuciem tożsamości narodowej. Przeprowadziłam się do Irlandii po lepsze życie i rozwój, ale też konfrontację z tęsknotą kulturową.
10: Bycie Polakiem w Irlandii znaczy dla mnie tyle samo, co w Polsce. Bez względu na to, gdzie mieszkałam, gdzie mieszkam i gdzie będę mieszkać, zawsze będę Polką, zawsze będę się tak czuć i zawsze Polskę będę miała w swoim sercu.
0: Każdy z nas zabiegany, po prostu żyje, praca, szkoła, obowiązki i cała reszta, a wy jednak znaleźliście czas na to, by być wolontariuszami. Skąd ten pomysł?
8: Bo lubię to robić. Lubię spędzać czas z ludźmi, daje mi to dużo satysfakcji, daje mi to trochę takiej odskoczni od obowiązków życia codziennego. Wierzę też, że w grupie siła i razem możemy stworzyć fajne wspomnienia, zrobić coś dobrego dla polskiej społeczności, no i też dla naszych dzieci.
11: Angażuję się w projekty związane z wolontariatem, dlatego że życie nie polega tylko na swoim własnym podwórku i czterech kątach. Trzeba wychodzić do ludzi i przede wszystkim pomagać ludziom, budować społeczność, tym bardziej, że tak jak to nasze stowarzyszenie budujemy społeczność Polaków w Irlandii.
9: Pomagam w stowarzyszeniu od 2025 roku. Zaczęłam od polskiego festiwalu w Ballyseedy Trally. Angażuję się w projekty, bo lubię pomagać i być z ludźmi, bo my Polacy musimy być razem i tworzyć jedność.
10: Wolontariatem zajęłam się, ponieważ uważam, że jeżeli każdy może coś od siebie dać, to jak najbardziej powinien to zrobić. Uważam, że dobro wraca i fajnie, kurczę, czuć się potrzebnym i że ktoś na was liczy, że ktoś potrafi was docenić. No super sprawa.
0: Wieczór w Trally był też okazją do usłyszenia głosów naszych irlandzkich przyjaciół. Głos zabrała zastępczyni burmistrza, czyli Angie Bailey, oraz John Loughry, przyjaciel stowarzyszenia, który od samego początku jest przy stowarzyszeniu. Oboje mówili o tym, co łączy Polaków, Irlandczyków, o historii, o kulturze i o wspólnej przyszłości.
12: We hear the words national, we hear the words flag, and we hear the words patriotic. And this is when we're in a country of our own, and we learn this. And we learn this growing up, and we learn our pride of place, and we learn about the people who we are, and we learn that this is our heritage. But it doesn't have to remain, and we have proof of that here today in the country where we are born. It's a place, but we can build bridges between different places through our heritage. And that's just a wonderful sign of this year today. We have the Polish heritage, the culture, we have it in the literacy, I see it in the brochures, we have it in the lovely songs, the music and the dress. And it doesn't matter where we live in the world, this stays with us. This is our sense of belonging. And when we talk about pride of place and even within the town, placemaking, we do that through being here and to bringing new things to create new places. And to see Poland this year in the St. Patrick's Day parade gave me such joy. If you were in the parade, I don't know if you heard me jumping up and down. I was on the stage and I was shouting really, really loudly because it was Poland's first time. And this is your place making. This is where you're showcasing your heritage, your language, your culture, your people. But you're blending it with what you have made here. And we can be creators of something new, making and maintaining our heritage and making our children proud. Thank you very much. Dziękuję and have a wonderful, wonderful evening.
7: Please welcome our friend of the Polish community, John Lochry.
13: It's a privilege to speak on your Constitution Day because we understand, the Irish, perhaps more than any other European nation, the importance of such a document. We have our proclamation, which is dear to our hearts, which didn't come until, unfortunately, until about 150 years after your constitution, but we got there eventually. Many colonized and occupied people will emigrate to other countries, and we have had that common link as well. Some of the stereotypes we have in common, the Paddy and the Polak, we've all heard the jokes. So those similarities have continued throughout the centuries, but fortunately in the modern era, our similarities and our connections are much more positive. That has only served to enrich our society, you know, because you've brought your language, which is fascinating, and I'm trying to learn it with the help of others, but you also brought wonderful food. Pierogi was mentioned. I saw the pierogi queen there earlier. I don't know where she's down there. She's down the back there. And of course, being Irish, we appreciate your Polish beers as well. I've tested quite a few at this point, I can testify. We now have a new generation of Polish-Irish, and our futures are intertwined as a result. I'm always an optimist. I look forward to the day when we might have a Lewandowski, playing a striker for Ireland and scoring many goals. Or maybe even, you know, a Kowalski picking up the Sam Maguire Cup on behalf of Kerry. Or, you know, maybe when we're sitting here with a mayor, Jankowska, or a minister, Jankowski, who knows? Yeah. It's a real honour for me to be here today and talk today's celebration. And today we're all here as proud, independent peoples with that history and that connection. And we're celebrating together, which is fantastic. So, bardzo dziękuję.
0: Koniec zapytałam członków i wolontariuszy Stowarzyszenia Polonia Polanie w Kerry, jak w ogóle tu trafili i co jest najtrudniejsze w budowaniu stowarzyszenia w ich opinii.
11: Do stowarzyszenia trafiłem z pomocą mojej partnerki. Ona zaczęła działać wcześniej i wciągnęła mnie w jego struktury. Działam od parady na Dzień Świętego Patryka. A jeśli chodzi o to, co daje największą satysfakcję, to moim zdaniem ta świadomość budowania tej polskiej społeczności i więzów Polaków, którzy tutaj żyją na obczyźnie.
8: Do stowarzyszenia trafiłam w sierpniu ubiegłego roku, kiedy organizowaliśmy pierwszy polsko-irlandzki festiwal Kerry. Także będzie to już około 10 miesięcy.
14: W Polonii się znalazłam dzięki Edytce, z którą od dawna otrzymuję kontakt i dzięki niej chcę pokazywać mój patriotyzm.
9: Trafiłam do stowarzyszenia przez moją siostrę Madzię, która ze mną rozmawiała i mi wszystko wytłumaczyła i spytała, czy chcę być wolontariuszką i pomagać.
10: Do stowarzyszenia Polonia Polanie trafiłam przez Facebooka. Tam było ogłoszenie, że będzie organizowana parada przez Polaków, więc zadzwoniłam, zapytałam się, czy mogę w czymś pomóc i tak to się zaczęło.
15: Tak, oczywiście każdy z Was obrał drogę życiową, a wśród tej drogi trafiła się też taka odnoga, która doprowadziła Was do stowarzyszenia. Powiedzcie mi proszę, co Waszym zdaniem jest najtrudniejsze w tworzeniu stowarzyszenia, w którym jesteście, z którym żyjecie, które tworzycie razem wspólnie?
11: Przy działalności takiego stowarzyszenia jak nasze jest wiele trudnych rzeczy. Ale tak jak dla mnie podstawową trudnością jest komunikacja w języku angielskim. Drugą sprawą to przy działalności takiego stowarzyszenia non-profit jak nasze jest to, że wszelkie fundusze na naszą działalność musimy organizować sami, zdobywać je od sponsorów, ze składek, z różnych imprez, które organizujemy. A jak wiadomo, no niestety w dzisiejszym świecie bez finansów nie da się funkcjonować normalnie.
16: Najtrudniej jest zorganizować grupę i zmotywować ludzi do działania, co jest oczywiste i zrozumiałe. Dzisiaj żyjemy w biegu, dzisiaj żyjemy szybko, często nie mamy chwili dla siebie, ale też im jesteśmy starsi, tym słabiej nam idzie wychodzenie z tak zwanej strefy komfortu. Natomiast największą satysfakcję odczuwam, kiedy już się coś wydarzyło, kiedy już wiemy, że poszło dobrze, kiedy wiemy, że było fajnie, że było tak, jak sobie planowaliśmy, kiedy czasem ze łzami nawet w oczach, z uśmiechem na twarzy, możemy po prostu odetchnąć.
9: Dla mnie nie ma nic trudnego w stowarzyszeniu, a największą satysfakcję daje mi to, że mogę pomóc i jestem komuś potrzebna.
10: Najtrudniejszym w całej tej organizacji jest pozyskanie środków. To jest raz, drugie zebranie wszystkich Polaków razem. Wiadomo, w dzisiejszych czasach nie wszyscy mają czas o tej samej porze. Jedni pracują, inni mają inne jakieś obowiązki. Ale fajnie jest, ma się później taką fajną satysfakcję, jak już wszyscy razem uda nam się zebrać i zrobić coś fajnego, jak jest to o nas głośno, jesteśmy w mediach, w gazetach, w telewizji. No fajnie, super, po prostu bomba.
15: Bardzo serdecznie dziękuję Wam za Wasze słowa, za oddanie nam kawałka Waszych dusz, bo to, co czujecie, to, co powiedzieliście, było naprawdę, naprawdę bardzo podniosłe. Serdecznie dziękuję.
0: Akademia Patriotyczno-Kulturalna Polonia w dźwiękach i barwach Treli była wieczorem, który pokazał, że polskość nie zna granic, że można ją pielęgnować w Kery tak samo jak w Krakowie przez muzykę, słowa, wspólny stół i po prostu bycie razem. Na zakończenie jeszcze raz oddajmy głos Marii i Teresie, których muzyka tego wieczoru mówiła za wszystkich.
15: Dla Radia Cenzury Edytka Skwira, Echo z Kery.
2: Usłysz więcej. Radio Cenzura.

0: Słysz więcej. Radio Cenzura.
1: Cześć, to Aneta Kubicka. Dziś przygotowujemy materiał dla programu Echo Skery w Radio Cenzura, który prowadzi Edyta Skwira. Za chwilę poznacie młodą zawodniczkę karate Australii, Maja Urbała, która z pasją i determinacją rozwija swoje sportowe umiejętności. Trenuje Skery, Shotokan, Karate School, startuje w zawodach w całej Irlandii i już teraz może pochwalić się kolejnymi sportowymi sukcesami. Porozmawiamy o tym, jak zaczęła się jej przygoda z karate, co daje jej ten sport i jakie ma marzenia na przyszłość. Zostańcie z nami. Jak zaczęła się Twoja przygoda z karate?
2: Moja przygoda z karate zaczęła się, kiedy moja mama dostała polecenie od znajomej i postanowiła spróbować i w ten sposób rozpoczęłam treningi karate.
1: W jakim wieku pierwszy raz poszłaś na trening karate?
2: Miałam 5 lat, kiedy zaczęłam pierwszy trening w karate.
1: A co najbardziej lubisz w tych treningach?
2: Najbardziej lubię uczyć się nowych technik, aby poprawić swoje umiejętności walki w karate.
1: Czy myślisz, że karate jest trudnym sportem?
2: Tak, karate może być trudnym sportem dla początkujących, ponieważ uczysz się nowych ruchów, równowagi i dyscypliny, ale z czasem staje się to łatwiejsze.
1: A co myślisz o treningach? Co jest takiego trudnego w treningu?
2: Chyba też rozciąganie jest bardzo trudne, bo musisz bardzo być elastycznym.
1: A później co robicie?
2: Później tylko ulepszamy nasze techniki, żebyśmy lepiej walczyli i dobili katy.
1: A co to jest katę?
2: Kata to jest taki wielki układ ruchów, który mamy startować w zawodach.
1: A ile razy trenujesz w ciągu tygodnia?
2: Ja trenuję 2 razy w tygodniu.
1: I myślisz, że to jest takie optymalne, takie, żebyś miała dobrą formę?
2: Tak, najlepiej regularnie, żebyś to samo się uczyła i jeszcze ulepszała jeszcze więcej.
1: A to są z reguły zajęcia wieczorowe, prawda?
2: Tak, w soboty robię rano, a w dni szkolne robię po południu.
1: Brałaś udział w zawodach w wielu miastach Irlandii. Czy pamiętasz swoje pierwsze zawody?
2: Tak, moje pierwsze zawody były w Tralee. To były zawody dla początkujących. Było ciężko, ale dzięki wsparciu mojego klubu i mojego senseja zdobyłam 2 złote medale i 1 srebrny medal.
1: O, gratulacje! Naprawdę, to jest duże osiągnięcie. Masz 2 złote medale i to jest w kategorii jakiejś, czy jak?
2: Byłam w kategorii, bo miałam 11, było 11-12 lat.
1: Super.
2: 1 złoty medal był w kacie, 2 złoty medal było w juryken. To masz minutę, żeby robić inne techniki na worek bokserski taki, na karate. I to najlepiej ma technikę, to wygrywa. I potem srebrny medal miałam w walce.
1: Które zawody zapamiętałaś najbardziej?
2: Najbardziej pamiętam moje ostatnie zawody, na których byłam. Zawody odbyły się w Piltown Open 21 lutego. Bardzo mi się podobało. Zdobyłam puchar za 1. miejsce w kacie oraz medal za 3. miejsce w walkach.
1: O, gratulacje. Czy przed zawodami masz troszkę stresu? Czy jest taka ekscytacja?
2: Każde zawody wiążą się z odrobinę stresu. Kiedy wiesz, że pokonasz i wiesz, że dasz radę, startowanie w zawodach staje się bardzo ekscytujące.
1: Teraz masz pomarańczowy pas, dobrze rozumiem?
2: Tak.
1: Gratulacje. I co trzeba zrobić, żeby zdobyć taki pas?
2: Żeby zdobyć taki pas w karate, muszę ciężko trenować i przygotować się do egzaminu na pas. Muszę dobrze pokazać moją technikę, katę oraz umiejętności walki.
1: A teraz przygotowujesz się do czerwonego pasu. I czy to jest duże wyzwanie?
2: Jest wyzwaniem, ale muszę dużo trenować i doszkolić moje techniki i katy. To wymaga dużo pracy i wysiłku, ale to dużo motywuje do jeszcze lepszego treningu.
1: Czy mogłybyśmy troszkę opisać te zawody? Czyli co się dzieje? Wchodzisz na matę, wywołują cię. Jak to wygląda?
2: W kategorii, jak robię katę, wchodzę na matę, wszystkich nas, nasze imię biorą i potem nas biorą pojedynczo. Powiedzmy, ja wchodzę na matę, wymawiam swoją katę, to robię hian nidan, i zaczynam robić. Jak skończę, muszę poczekać i oni mi dadzą taki scoring na 0 do 10. Są trzy sędzie, jest jeden naprzód ciebie i są dwa z tyłu. I oni to sędzują, oni wszyscy są te senseje i wszyscy mają czarne pasy. Sędzują, dostaję swój score, wpisują na telewizor i wszyscy następni idą. Jak wszyscy skończymy, to mówią, że patrzą na te wszystkie skory i jest od trzeciego miejsca, potem mówią drugie i potem pierwsze i razem potem musimy stanąć sobie i robić zdjęcia. Tak to wygląda, jak robisz katę.
1: Rozumiem. A ta druga kategoria to wtedy jak wygląda?
2: Kategoria kumity, jak walczę, wygląda tak, że nas jest zawsze kilka, ale powiem teraz, że cztery na przykład. Są potem dwie walki, bo cztery to jest dziewczynka z dziewczyną i potem ja z kimś. I kto wygrywa to? To jest dwie dziewczyny i muszą walczyć. Kto to wygra, dostaje pierwsze miejsce. Ten, co przegra ten finał, ma drugie miejsce. I potem może być, jak jest remis, to jest remis na trzecie miejsce, to muszą walczyć o trzecie miejsce. Potem dostają trzecie miejsce, drugie miejsce, pierwsze miejsce. I tak wygląda kategoria kumity.
1: I co jaki czas masz takie zawody?
2: Zależy gdzie i najwięcej jest w lecie. No bo masz, najcieplej jest i na pewno raz albo dwa na dwa miesiące, powiedzmy. Może raz na miesiąc najmniej.
1: To jest intensywnie, bo wtedy zobacz, masz dwa razy w tygodniu trening, potem co drugi miesiąc masz zawody, do których musisz się przygotować i to jest non-stop. Jesteś w takim procesie cały czas trening, zawody, trening, zawody, trening, zawody.
2: Tak, a potem dostajemy nieraz przerwy na lato, na święta, wielkanocne albo Boże Narodzenie, to dostajemy przerwy. I tak trenować, żeby regularnie, żeby nic nie zapomnieć.
1: Jeżeli chodzi o twój ubiór, czy na każde z tych kategorii masz inny ubiór, czy to jest ten sam, czy jak to wygląda?
2: Ja mam trzy inne ubiory, no bo mam jeden na trening, to jest taki zwykły ubiór, bo nie trzeba, to nie jest nic za takie ważne, ale na zawody to mam taki jeden bardzo, bardzo gruby i ciężki, bo jak robisz katę, to musisz tak, to ładnie brzmi, jak robisz takie ruchy szybkie. To jest kimono, to jest taka bluza, spodnie i pas. A na walkę to noszę bardzo letkie i nie aż takie grube, bo muszę ruszać się dużo i skakać dużo też.
1: Masz coś do ochrony ciała?
2: Zależy też od turnieja, bo nieraz pozwalają wszystko założyć, a nieraz nie pozwalają zakładać na nogi albo coś. Nieraz jest tylko dla dziewczyn, nieraz jest tylko na zęby i na piersi. W innych to może trzeba mieć rękawice, ale w innych jest ochrona na stopy, jest ochrona na łydki i jest ochrona na piersi i brzuch. I potem masz rękawice, możesz mieć kask, ale ja wolę nie nosić kasku, bo lepiej się czuję bez kasku, to musisz nosić zęby. Ale od 13 lat aż tak nie potrzebujesz kask.
1: Czyli jak się ubierzesz w taką dużą ilość tych wszystkich rzeczy, to jak ty się ruszasz?
2: Trudno jest, ale się trzeba przyzwyczaić, bo musi się dużo też przyzwyczaić. Oni są wszystkie na rzepy i się to fajnie wszystko z twoimi się nogami rusza, bo masz fajne, bo nie jest przyklejone łydki, to jest, może sobie ruszać kostkę ładnie i dopasowane są do siebie, do ciebie i są inne rozmiary.
1: A polecasz na przykład właśnie karate?
2: Tak, polecam. Pomaga mi koncentracji. Koncentruję się lepiej w szkole i na normalny dzień.
1: Jak idziesz do szkoły, to potem i na przykład czy nosisz taki medal, to co tam się dzieje?
2: Dają mi zdjęcia, robią, bo oni w szkole też dają na fejsa.
1: No to fajnie. A wspominałaś na samym początku, jak rozmawialiśmy, o sensei. Czyli kto to jest sensei?
2: Sensei to jest mój trener i nauczyciel karate. Charles i Agata Neri.
1: Według ciebie, czego najbardziej cię nauczyli w treningach?
2: Agata i Charles pomogli mi najbardziej ucząć mnie dyscypliny, szacunku i wytrwałości. Nauczyli mnie, żeby nie poddawać się, nawet jeśli coś nie wychodzi za pierwszym razem. Pomogli mi też nauczyć się nowych technik i bardzo mnie motywują. Są świetnymi trenerami i wspaniałymi sensejami.
1: Ale poza sportem, czy myślisz, że te umiejętności jakoś się powielają albo ci pomagają?
2: Karate mnie dużo nauczyło oprócz sportu. W karate nauczyłam się dyscypliny, szacunku, pewności siebie i samokontroli. Nauczyłam się też wytrwałości i tego, żeby nigdy się nie poddawać, nawet czy coś jest trudne.
1: Czy mogłabym Cię zapytać, jakie są pasy? Czyli powiedzmy, osoba, która jest nowa, to jaki dostaje pas?
2: Dostaje biały pas, potem jest żółty pas, potem po chwili jest pomarańczowy pas, potem mój sensei teraz zmienił na system, bo każda inna karate styl ma inne pasy. To my potem mamy czerwony pas, zielony pas, niebieski pas, chyba dwa fioletowe pasy, dwa brązowe pasy chyba i potem czarny pas i jest 10 dan, to takich 10 levelów czarnych pasów.
1: To pewne, że osiągniesz te wszystkie poziomy i te 10 czarnych pasów też. Jak twoja grupa wygląda? Czy to są tylko dziewczynki, czy są chłopcy?
2: Jest mieszanka. Jest młodszy, są starszy, klasy są wszędzie w Kery i poza. Jest bardzo dużo nas, inne levely pasowe. Są mniejsze dzieci, które mają mój level, są starsi, które mają jeszcze lepszy level. I to jest dobre dla wszystkich. I mamy mieszankę innych ludzi i narodów w naszym klubie.
1: A co powiedziałabyś dzieciom, które chciałyby spróbować karate, ale na przykład się obawiają, że nie dadzą rady?
2: Powiedziałabym dzieciom, żeby nie bali się spróbować karate. To świetny sport dla dzieci, ponieważ można się nauczyć wielu umiejętności, elastyczności i pewności siebie. To normalne, że na początku czujemy strach. Kiedy ja zaczęłam, też nie byłam najlepsza, ale dzięki treningom bardzo się poprawiłam. Spróbowanie było jedną z najlepszych decyzji w moim życiu, więc warto spróbować i nigdy się nie poddawać.
1: Super. Patrząc po kategoriach, czyli powiedzmy, masz tą jedną kategorię, w której ty jesteś i to też zależy od wieku, jak na przykład jedziesz na zawody?
2: Tak, zależy od wagi, od wieku i od pasu.
1: A jakbyśmy mieli opisać, czyli twoja kategoria, czyli jaka to jest waga, jaka to jest nazwa?
2: Zależy też o jakiej kompetycji, bo nieraz jest 12-13, nieraz jest 11-12, to zależy też. Nieraz to wcale wagi.
1: A jakie masz marzenia związane z karate oprócz już osiągniętych do tej pory osiągnięć?
2: Moim marzeniem w karate jest zdobyć czarny pas, dalej trenować i brać udział w zawodach, a kiedyś wystąpić na Igrzyskach Olimpijskich.
1: Super. A przechodząc dalej, czy chciałabyś kiedyś wystartować inne międzynarodowe zawody?
2: Już brałam udział w kilku międzynarodowych zawodach w karate w Irlandii, ale bardzo bym chciała w przyszłości wyjechać za granicę i startować w międzynarodowych zawodach.
1: Ile pucharów albo nagród masz?
2: Mam jeden puchar za wygranie, 22 medali, puchar za wygranie i puchar za najlepszy student roku.
1: I oprócz tego paszport i dyplomy.
2: Tak, paszport i dyplomy.
1: Super, super. Gratulacje, Maja. Naprawdę to jest niesamowite osiągnięcie. Jak się z tym czujesz?
2: Dumna.
1: Oprócz karate słyszałam, że uprawiasz dodatkowy sport. Czy możemy o tym porozmawiać?
2: Tak.
1: O co w tym chodzi?
2: Arnis to jest taki sztuka walk z patykami, żeby taki reprezentować machete taki alla. I się uczy też innych techników i samoobrony.
1: To dziękuję Wam serdecznie i powodzenia. I gratulacje jeszcze raz, Maja. Naprawdę to jest duże osiągnięcie.
2: Dziękuję, dobranoc!
1: To była historia młodej zawodniczki karate z Tralii, Mai Urbały. Przykład tego, jak pasja, systematyczna praca i wsparcie trenerów oraz najbliższej rodziny mogą prowadzić do pięknych osiągnięć. Takie historie pokazują, że wśród Polonii w Irlandii rośnie nowe pokolenie młodych talentów. odważnych, ambitnych i gotowych sięgać po swoje marzenia. Dziękujemy za wysłuchanie naszej rozmowy i trzymamy kciuki za kolejne sportowe sukcesy Mai. Do usłyszenia w kolejnej audycji Echo z Kery.
0: Usłysz więcej. Radio Cenzura.

comes love. I flow through it like miłość as love flows in my face. I am like a river. Tak as my life stays in me becomes love. Płynę rzeką tak jak miłość płynie w przedłużu. Flow stays in love. Moja krew staje się miłością. As my blood becomes love.

0: Witam serdecznie. Emitypy bez tajemnic, czyli audycja, w której co tydzień od ponad 3 lat na antenie Radia Cenzura rozwikłamy różne zagadnienia dotyczące funkcjonowania człowieka. Jest okres wakacyjny, więc na pewno wspaniale spędzacie czas, a w tym czasie i w waszej przestrzeni pojawiają się różne nowe osoby. Czasami te znane, czasami te nowe. I właśnie ta audycja dotyczy tych relacji, budowania relacji, ale pod kątem tego, jak człowiek sam czuje się, funkcjonuje w otoczeniu, działa z innymi. A więc jeżeli chcesz poprawić swoje relacje ze samym sobą, poprawić swoje relacje z otoczeniem najbliższym, troszkę dalszym, czy zawodowym, czy rodzinnym, czy z dziećmi, z rodzicami, z przyjaciółmi, to powinieneś zacząć od tego, żeby właśnie poznawać siebie. I o tym właśnie co tydzień rozmawiamy na antenie Radia Cenzura w audycji Emitypy bez tajemnic. Zapraszam serdecznie, Mirosław Mikołajczyk.
1: Jesteś tu kobieta?

Radiocenzura. Cenzurujemy zawsze i wszędzie. YouTube, Facebook czy Google. To amatorzy. My cenzurujemy profesjonalnie.

Zapraszam Was do podcastu W Magicznym Kręgu w Radio Cenzura. Tu dzielę się moją wiedzą, doświadczeniem, sercem. Opowiadam o warsztatach, o życiu, dotykam naszych emocji. Czasem wpadnie miły gość, by podzielić się z nami tym, co wartościowe. Często wplatam dużo prywatności, bo mówicie, że tu też odnajdujecie to, co ważne dla Was. Wasz feedback wiele dla mnie znaczy. Rozgość się. Zostań ze mną. Posłuchaj. W każdy poniedziałek, godzina 20 irlandzkiego czasu, 19 czasu polskiego. W magicznym kręgu Maja Izabela Zachorska.

Płynę na rzekę, jak miłość w niej przedłuża. Staje się żarstwo, tak jak moja krew staje się miłość w niej przedłuża. Becomes love.

famille. Et si c'était nous, il faut signer.

Wszyscy boją się nawet pomyśleć o cenzurowaniu treści, a każdy to robi. Radio Cenzura to jedyne radio w Polsce, które wszystkie treści cenzuruje otwarcie. Nie bójcie się, cenzura.